nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoń. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham i wschodzi słońce.

krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

0: Zabici i ranni po zmasowanym ataku na Kijów. Okupant skierował na Ukrainę drony i rakiety balistyczne. O szczegółach powiemy za chwilę. Zerwane dachy, podmyte drogi i domy, gwałtowne burze przeszły przez Polskę. Najbardziej ucierpiały m.in. Lubelszczyzna i Świętokrzyskie. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek zmasowany atak na Kijów, 8 osób nie żyje, ponad 30 jest rannych. Rosjanie uderzyli przy użyciu rakiet balistycznych i dronów. W ukraińskiej stolicy płoną budynki, w samym centrum wielopiętrowy hotel. Na wielu filmach i zdjęciach, które trafiają do sieci, widać liczne pożary i ludzi szukających schronienia w metrze. W mieście cały czas słychać eksplozje. Rosja zaatakowała też inne miasta, m.in. Mikołajów, Krzywy Róg, Połtawę, Charków czy Czerkasy. W związku z tą sytuacją Polska poderwała swoje myśliwce, przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Prezydent Zełenski, który przebywa z wizytą w Irlandii, niezwłocznie wraca do kraju. A my zmieniamy temat. Dla wielu regionów to były ciężkie godziny. Nad Polską przeszły gwałtowne burze. Blisko 300 razy interweniowali strażacy w Świętokrzyskiem. Silny wiatr łamał drzewa i zrywał dachy. Nawałnicom towarzyszyły intensywne opady i grad. Służby wyjeżdżały do podmytych budynków i dróg, ale też powalonych drzew. Na terenie województwa odbywa się kilka obozów harcerskich. Wszyscy uczestnicy zostali bezpiecznie ewakuowani. Ponad 320 interwencji na Lubelszczyźnie, najwięcej w powiatach puławskim, ryckim, radzyńskim i opolskim. Nad Puławami przeszedł deszcz nawalny, który wywołał powódź błyskawiczną. W wielu częściach miasta woda wybijała studzienki. Zalana jest część ulic, na niektórych leżą też połamane drzewa. W regionie kilka tysięcy domów nie ma prądu. Sporo pracy było też w okolicach Białej Podlaskiej.
1: Odnotowaliśmy dwa pożary spowodowane iskrzeniem uszkodzonych linii energetycznych. Zapaliła się trawa oraz budynek gospodarczy. W Rakowiskach doszło natomiast do pożaru budynku, który najprawdopodobniej został wywołany uderzeniem pioruna.
0: Mówił rzecznik bialskich strażaków Marek Waszczuk. W Międzyrzecu Podlaskim silny wiatr zerwał dach niewielkiej hali, która zawisła na linii energetycznej. Nie milkną echa afery wokół warszawskiego szpitala południowego. W prokuraturze ruszyły przesłuchania kolejnych świadków w sprawie nieprawidłowości w placówce. To działania śledczych, ale temat nie schodzi też z ust polityków. Prezes PiS-u ujawnił szczegóły Komisji Zaufania Publicznego. Jego ugrupowanie ma złożyć projekt ustawy w tej sprawie. Miałaby ona zbadać sytuację szpitali w stolicy i regionie. O czym już teraz Michał Rawa.
2: Jarosław Kaczyński podkreślił, że byłaby to komisja całkowicie apolityczna, wybierana przez Sejm, ale członków komisji miałoby zgłaszać organizacje medyczne. Zakres jej działań byłby skupiony jedynie na szpitalach w Warszawie i na Mazowszu.
3: Ma powstać organ, który w ciągu jakiegoś czasu będzie mógł ustalić, co się działo w szpitalu południowym, ale także co dzieje się w innych szpitalach.
2: Mówi prezes PiS, poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki uważa, że niezależność tej komisji od PiS-u to fikcja.
4: Jak coś ma być robione przez Jarosława Kaczyńskiego, to przede wszystkim musi być to zaufania Jarosława Kaczyńskiego.
2: Podkreślmy, że o powołaniu komisji musiałby zdecydować Sejm, w którym większość ma koalicja rządowa.
0: Przypomnijmy, aferę rozpoczęły doniesienia o byłym już koordynatorze SOR-u w Szpitalu Południowym, który w ubiegłym roku zarobił 1,5 miliona złotych. W placówce politycy Koalicji Obywatelskiej mieli skorzystać ze ścieżki VIP.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Jadą przez Polskę z otwartym dachem. Trwa trzeci charytatywny rajd Cabrio. Ponad setka uczestników wyruszyła kilka dni temu z Półtuska. Wczoraj odwiedzili Grudziądz.
6: Czargany Żółtowicz, rajd Cabrio. Każdy rajd ma około 1500-1600 kilometrów. Tak naprawdę przejeżdżamy pół Polski. Kwestować na rzecz chorego chłopca. Jest to Jeremi Pławiński, chłopiec z Wielkopolski. To jest autyzm i wiele innych chorób towarzyszących.
7: Skąd zamiłowanie do kabrioletów?
8: Pewien rodzaj wolności. Są ludzie, co kochają motocykle, a my kochamy kabriolety.
9: Wiatr w włosach, kwestia wolności i swobody daje człowiekowi sporo relaksu i dużo odpoczynek.
10: Wielu z całej Polski, wspaniałych osób poznanych. Jedziemy tutaj, spotykamy się co roku.
11: Rajd jest charytatywny, a więc przy okazji można się dorzucić. Przyjemne, spożyteczne, można połączyć pasje i przy okazji pomagać.
0: Z uczestnikami rajdu rozmawiał Łukasz Piekarski, a wyprawa zakończy się w Gnieźnie.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
12: Ja to mam rower, cabrio i cardio i wiatr we włosach też był i wszystko. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
0: I Justyna Bieniek.
12: Zapraszamy do 9:00. Radio Plus. A za chwilę kartka z kalendarza.

0: Dobra, dobra z tym Sany. Czasem trzeba odpocząć. Od słońca dobre jest chwila ochłody. 12 minut po godzinie 6. Poranny program Radio Plus. To rano staje, czwartek, drugi dzień lipca. Sprawdzamy w kalendarzu, kto dzisiaj obchodzi imieniny. Między innymi Bernardyn, Bożydar, Eugenia, Juvenalis, Martynian, Niegosława, Jurban. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Dziennikarza Sportowego. Pozdrawiam kolegów. Iga Cembrzyjska, polska aktorka, scenarzystka, reżyserka, producentka filmowa, piosenkarka, kompozytorka obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Karol Strasburger, polski aktor, gospodarz teleturnieju, tenisista również. Józef Skrzek, polski muzyk, członek zespołu SBB, Maria Pakulnis, polska aktorka i Michał Żurawski, polski aktor. Wszystkiego najlepszego. Życzę wszystkim tym, którzy dzisiaj świętują. Teraz czas na Ewangelię na antenie Radia Plus.
1: Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. A oto przynieśli mu paralityka leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: ufaj, synu, odpuszczone są ci twoje grzechy. Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w piśmie: on bluźni. A Jezus, znając ich myśli, rzekł: dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem łatwiej jest powiedzieć: odpuszczone są ci twoje grzechy, czy też powiedzieć: wstań i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka: wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu. On wstał i poszedł do domu. A tłumy ogarnął lęk na ten widok i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom.
2: W tej postawie paralityka bardzo łatwo jest dostrzec doświadczenie dobrej, pięknej spowiedzi, znalezienie sensu spowiedzi. Bo jak inaczej tłumaczyć odpuszczenie grzechów? Jak inaczej tłumaczyć to, że po spowiedzi jesteśmy ludźmi nowymi, wolnymi od grzechu? Wstań i chodź. Grzechy bardzo często ograniczają nam pewien sposób działania, ruchy, krępują nas, bo właśnie grzeszymy. A spowiedź te węzły rozwiązuje. Czyni nas na nowo sprawnymi, czyni nas na nowo działającymi, na nowo podejmującymi jakimiś inicjatywy. Wstań i chodź. To jest doświadczenie spowiedzi. Niech ten paralityk będzie dla nas zachętą do tego, żeby iść do konfesjonału, żeby nie zwlekać, żeby w końcu uwolnić nasze skrępowane ruchy i działania. Idźmy, uczyńmy się zdrowymi na nowo.
3: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Słyszysz to? Lato wzywa! Spakuj się z CHT! Znajdziesz tu wszystko, od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas! Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków, Krzywda 1. Zapraszamy!
9: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony.
10: Wyciśnij jakość do ostatniej kropli, byś pędził w stronę celu na pełnym baku paliwa i dobrej energii. Tankuj na stacji Moja Jordanów. Stacja paliw, myjna bezdotykowa, sklep motoryzacyjny, całodobowy parking, noclegi, punkt gastronomiczny. Czekamy na ciebie codziennie. Stacja Moja Jordanów, ulica 3 Maja 87.
11: Dla Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Las Kopol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Las Kopol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Las Kopol to tradycja dobrego smaku.
12: Reklama.

rześki poranek w całej Polsce. Warto otworzyć okna, wywietrzyć trochę ten zaduch, który w domu pewnie panuje po tych wielkich upałach i wreszcie poczuć się, że temperatury bliższe 20 stopni są chyba nam bardziej, że tak powiem, przyjemne. No i łatwiej się i śpi, i w ogóle funkcjonuje. 26 minut po godzinie 6, dzisiaj czwartek, drugi dzień lipca. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości w skrócie i kilka słów o pogodzie, ale teraz proszę bardzo, czerwone gitary dozwolone do lat 18.

0: co to jest 30? Ludzie, 28,5 minuty po godzinie 6, poranny program Radia Plus, która nastaje czwartek, 2 dzień lipca. Czas na wiadomości w skrócie i prognoza pogody.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ostrzału Kijowa. Lokalne władze informują o 9 ofiarach i ponad 30 rannych. Trwa akcja ratownicza, służby przeszukują gruzy zawalonych budynków. Zniszczenia odnotowano w 6 dzielnicach ukraińskiej stolicy, głównie ucierpiały budynki mieszkalne. Zniszczony jest także m.in. szpital. Alarm w Kijowie trwał ponad 11 godzin. Jest zielone światło dla stałej obecności wojsk USA w Polsce, przekazał szef prezydenta Biura Polityki Międzynarodowej. Marcin Przydacz rozmawiał z amerykańskim sekretarzem stanu Marco Rubio. Zasugerował jednak, że wstrzymana rotacja brygady pancernej do naszego kraju nie zostanie przywrócona. Rubio podkreślił, że Polska jest modelowym sojusznikiem, który przeznacza odpowiednią część PKB na zbrojenia i inwestuje w sprzęt oraz technologie obronne. Pewna wygrana Stanów Zjednoczonych 2-0 z Bośnią i Hercegowiną oraz awans do 1/8 finału Mistrzostw Świata. Amerykanie wygrali, mimo że przez ponad pół godziny grali w osłabieniu. We wczorajszych spotkaniach było też blisko dwóch niespodzianek. Senegal 2-0 prowadził z Belgią, ta jednak w ostatnich minutach doprowadziła do wyrównania, a w dogrywce w 125 minucie strzeliła na 3-2. W innym spotkaniu Demokratyczna Republika Konga długo prowadziła z Anglią, która nie miała pomysłu, jak z nią wygrać. Harry Kane wziął jednak sprawy w swoje ręce, strzelił 2 gole i dał Anglikom awans.
2: Wiadomość Radio Plus Kraków, Michał Henkel. Zapraszam. Pierścień króla Zygmunta I Starego wraca do Krakowa. Bezcenny renesansowy klejnot zrabowany przez Niemców podczas II wojny światowej zasili zbiory Muzeum Książąt Czartoryskich. W południe oficjalnie przekaże go tam minister kultury i dziedzictwa narodowego. Skarb przez dekady uznawano za zaginiony. W 2007 roku odnaleziono go w Muzeum Biżuterii w niemieckim Forsheim. Dzięki staraniom rządu i ugodzie restytucyjnej znów będzie można podziwiać go w Polsce. 180 lokali znalazło nowych właścicieli. Chodzi o krakowski program Mieszkanie za remont. Wczoraj odbyło się losowanie wniosków z taką samą liczbą punktów. Warunkiem udziału była pozytywna weryfikacja i zdobycie minimum 21 punktów. Łącznie wpłynęło ponad 2000 wniosków.
3: Losujemy, wnioski zostały wylosowane.
4: Wszystko wskazuje na to, że to będzie wspaniały dzień. Taką mam nadzieję, bo taki krok naprzód dla mnie. Wzruszam się, jak tam.
5: Zakwalifikowali mi się, udało się.
6: Niestety nie. Spodziewałam się, że dostanę mieszkanie. No więc jestem rozczarowana.
2: Teraz podsumowanie losowania trafi do prezydenta miasta. Potem krakowianie dostaną propozycję oglądania lokali, z których jeden stanie się ich własnych M.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów. ulipy.com.pl.
2: W Krakowie dziś dużo zimniej, 17 stopni, poza tym pochmurno. W ciągu dnia maksymalnie do 25, może mocniej powiać.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów. ulipy.com.pl.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: Jak dobrze obudzić się o poranku, to czwartek, już drugi dzień lipca, za 26 minut będzie godzina 7. Za chwilę w Radiu Plus kolejne przeboje z nutą nostalgii. Hot Stuff, Donna Summer, a teraz Black and Wonderful Life.

0: Donna Summer Hot Stuff na antenie Radia Plus. Gorące rytmy poranku, ale pogoda dzisiaj da nam odetchnąć troszeczkę. No i oddychajmy pełną piersią, bo podobno upały wrócą. Tak przynajmniej zapowiadają synoptycy. Na razie fajna pogoda, jest czym pooddychać. Warto wstać wcześnie i pozałatwiać rzeczy, które w ukropie nam się nie udawało dopiąć. Za chwilę na naszej antenie Maria McKee, Show Me Heaven. Będą też Chłopcy z Placu Broni i Kocham Wolność. A my kochamy poranne wstawanie, czyż nie? No właśnie, pytanie retoryczne. Drugi dzień lipca dzisiaj w kalendarzu za 17 minut, 7 w Radiu Plus.
1: Reklama. Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak pomidor malinowy kilogram 3,99. A od piątku masło ekstra z polskiej mleczarni 1,99 zł przy zakupie 3.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Mamo, będzie spalony?
8: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
9: Polska mistrzem grilla. Do środy kilogram karkówki.

0: Show Me Heaven to oczywiście Maria McKee na antenie Radia Plus. Za 6 minut będzie godzina 7, więc sprawdźmy, co wydarzyło się 2 lipca. Artur Moczarski, jak zawsze o tej porze, opowie nam, co ciekawego się zdarzyło.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 2 lipca 1966 roku w Warszawie zmarł Jan Brzechwa, właściwie Jan Wiktor Lessmann, autor m.in. Akademii Pana Kleksa. Tego dnia w roku 1900 nad niemieckim Friedrichshafen uniósł się w powietrze pierwszy sterowiec. Dziś w Wietnamie odbędzie się beatyfikacja księdza François Xaviera Truong Boyepa, zamordowanego w roku 1946 przez komunistycznych milicjantów współpracujących z Viet Minh. Kapłan ten stał się pierwszym wietnamskim męczennikiem XX wieku wyniesionym do chwały ołtarzy. Po święceniach, które przyjął w roku 1924, wyruszył do delty Mekongu, gdzie prowadził skuteczną działalność misyjną nawet w czasie licznych działań wojennych w Indochinach. Kiedy namawiano go do opuszczenia zagrożonych terenów, odpowiadał: pasterz musi pozostać tam, gdzie jest jego owczarnia. Dokładnie 80 lat temu, kiedy parafia została zaatakowana przez oddziały Viet Minh, dobrowolnie oddał życie, by ocalić około 70 uwięzionych wiernych. Przed śmiercią był torturowany, ale papież Franciszek 12 lat temu uznał jego męczeństwo. Dziś w uroczystościach beatyfikacyjnych w sanktuarium Tak Sai weźmie udział kilkadziesiąt tysięcy wiernych.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Akcja ratunkowa w Kijowie po zmasowanym uderzeniu Rosjan, są zabici i ranni. Ta informacja u nas na początek. Zażalenie obrony odrzucone. Sąd utrzymał decyzję o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry. Idzie jak burza. Hubert Hurkacz w trzeciej rundzie Wimbledonu. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W Kijowie akcja ratunkowa po zmasowanym rosyjskim ostrzale, ten trwał niemal całą noc. Według ostatnich informacji 9 osób nie żyje, a ponad 50, w tym dwoje dzieci, zostało rannych. Lokalne władze informują, że sytuacja w mieście jest w tej chwili dramatyczna. Służby pracują na gruzach w ponad 30 miejscach. Większość ze zniszczonych obiektów to budynki mieszkalne. Dzisiejszy nocny atak, który nastąpił około 2 w nocy, był niezwykły. Zwykle mocny. Nie wiemy jeszcze, co to było. Kiedy wybiegliśmy z mężem z domu, zobaczyliśmy płomienie i zawalił się fragment dachu. Opowiadała mieszkanka jednego ze zniszczonych bloków. Rosjanie zaatakowali w tym czasie Charków, Zaporoże, Połtawę i Dniepr. Wcześniej o zagrożeniu zmasowanym ostrzałem uprzedzał prezydent Wołodymyr Zełenski. Sąd utrzymał decyzję o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry. Zażalenie obrońców byłego ministra zostało odrzucone. Z tymi informacjami Michał Skolimowski. Co w praktyce oznacza ta najnowsza decyzja?
1: To otwiera drogę prokuraturze do kolejnych działań w sprawie Zbigniewa Ziobry, między innymi do złożenia wniosku o ekstradycję. Już w połowie maja słyszeliśmy, że dokument jest gotowy, ale śledczy czekali na prawomocną decyzję o tymczasowym aresztowaniu. Sąd będzie mógł też teraz zająć się wnioskiem prokuratury o europejski nakaz aresztowania. Były minister przebywa w Stanach Zjednoczonych, więc ENA mógłby okazać się skuteczny tylko w przypadku jego ewentualnego powrotu na teren Unii Europejskiej. Obrońcy posła PiS podczas posiedzenia składali szereg wniosków. Dotyczyły one m.in. wyłączenia sędziów czy zawieszenia sprawy. Nie zostały one jednak uwzględnione.
0: Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Do USA przeniósł się z Węgier, gdzie otrzymał azyl polityczny od poprzednich władz. Nie ma zagrożenia dla jakości wody przeznaczonej do spożycia, ale sama rzeka Bóbr nie nadaje się do celów rekreacyjnych. To decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej przedstawiona na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu.
2: Do tej pory nie stwierdzono zagrożenia dla jakości wody przeznaczonej do spożycia. Do czasu uzyskania wyników badań chemicznych i biologicznych osadów dennych pobranych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Państwowa Inspekcja Sanitarna informuje o braku możliwości wykorzystania rzeki Bóbr do celów rekreacyjnych.
0: Mówi nam Tomasz Jankowski, rzecznik wojewody dolnośląskiej. Przypomnijmy, po spuszczeniu wody z zalewu Pilchowickiego można tam było zobaczyć tysiące martwych ryb. Mieszkańcy mówią o katastrofie ekologicznej.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Kolejne spotkanie Huberta Hurkacza bez straty seta. Polski tenisista wygrał w 3 setach z Sebastianem Hoffnerem i awansował do 3. rundy Wimbledonu.
4: Bardzo się cieszę z kolejnego zwycięstwa tutaj na Wimbledonie. Był to ciężki mecz przeciwko Hoffnerowi, który grał naprawdę na bardzo wysokim poziomie, szczególnie pierwszy set był zacięty, gdzie miał piłkę setową i też był bardzo, bardzo wyrównany tiebreak, który na szczęście zakończył się po mojej myśli. Cieszę się, że tutaj będę miał szansę zagrać w kolejnej rundzie w Londynie.
0: Mówił Hurkacz po zwycięskim spotkaniu. Kolejny mecz Polak rozegra już jutro, a w turnieju kobiet spora niespodzianka. Już w 2. rundzie odpadła triumfatorka niedawnego Rolanda Garrosa, Mirra Andrijewa, która przegrała z Barborą Krejcikową. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
6: Wciąż 17 stopni w Krakowie, za oknami pochmurno i kropi, dziś maksymalnie do 25 stopni.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: Budzimy się do życia w czwartek, 2 lipca, 5,5 minuty po godzinie 7. Ruszamy się, a możecie nam pokazać, jak się ruszacie na naszej stronie internetowej www.radioplus.pl. Specjalny formularz zgłoszeniowy. O ulubione aktywności pytamy Was na świeżym powietrzu, na przykład teraz Abba, Gimi, Gimi, Gimi w Radiu Plus. Kasia Kozimor, dzień dobry, witam, zapraszam do 9.

0: Barry Manx po całej noc, no to całujemy, noc na dobranoc, na dzień dobry mówimy dzień dobry, 13,5 minuty po godzinie 7, wtorek, czwartek, dzisiaj drugi dzień lipca, co ja gadam. Dobrze, wybieramy się na wakacje, zupełnie nie rozumiem ludzi, którzy jadą na wakacje w jakieś bardzo zatłoczone miejsce w centrum, w sezonie, w szczycie sezonu i potem narzekają, że nie mają gdzie leżeć przy basenie, bo basen mały, a hotel duży. No i tak robią m.in. Brytyjczycy i potem się denerwują, bo tam rano też zajmują te leżaki. Potem są problemy, jeden na drugiego krzywo patrzy, obsługa zabiera te ręczniki, nie wiadomo co się dzieje. Pewien Brytyjczyk wpadł natomiast na zupełnie inny szalony pomysł, który zresztą wrzucił potem do internetu i to nie było chyba dobry pomysł. W każdym razie on pomyślał, że żeby zająć sobie leżak, albo żeby wygonić innych, to trzeba posypać ten leżak jakimś takim proszkiem, który powoduje uczulenie i natychmiastowe swędzenie całego ciała i tak też zrobił w jednym z hoteli na Majorce. To wszystko potem się źle skończyło. Zresztą kompletnie go nie rozumiem, bo jak rozsypał ten proszek, to jak sam się potem na tym może położyć, skoro to swędzi całe ciało. A poza tym to no, chyba przekroczył pewne granice. Chyba nawet nie chyba. Kwadrans po siódmej w Radio Plus. Za chwilę Fancy, Flames of Love, potem Silent Circle, Touch in the Night. Nie ma to jak piaseczek, morze, fale, a nie tam jakiś duszny basen.
1: Reklama. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Reklama.
5: Let's go, girls.

to rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.

0: Odkryjemy miłość nieznaną, aby to nie była miłość tylko i wyłącznie wakacyjna. Alicja Majewska na antenie Radia Plus. Za dwie minuty czas na najnowsze wiadomości w skrócie i prognozę pogody na antenie Radia Plus, bo zbliża się godzina 7:30.
1: Reklama.
2: Uff, ale gorąco.
3: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czekają na nas plaża z bajecznymi widokami na panoramę Tatr oraz cykl eventów dla całych rodzin. Będą aktywności sportowe, gry rodzinne, płucenie oscypka oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
4: No to jedziemy koleją na Gubałówkę.
1: Reklama.

0: Kraków.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Już prawie 2300 ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli, ponad 11 tysięcy osób zostało rannych, dziesiątki tysięcy uważane są za zaginione. Ratownicy nadal przeszukują gruzy zawalonych budynków, ale szanse na odnalezienie żywych osób drastycznie spadają. W kraju ogłoszono 7-dniową żałobę narodową. Wsparcie dla Wenezuelczyków płynie z wielu stron świata. Chorwacja przekaże pomoc humanitarną o wartości 1 000 000 euro. Koniec z obowiązkowym realizowaniem recepty w jednym miejscu. Od wczoraj, jeżeli otwarto ją w jednej aptece, leki będzie można wykupić także w innej. Czekaliśmy na te zmiany, mówią naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi pacjenci.
2: Dobrze, pewnie, że, bo nie będę z ząbek jechać tutaj, żeby coś zrealizować, bo tu ciągle kupuję.
3: W końcu ktoś pomyślał, no.
4: Zdarzyło się panu, że musiał pan wracać do tej samej apteki?
5: Zdarzyło. Nie było wystarczającej dużej ilości opakowań, żeby zrealizować całą receptę i trzeba było się cofnąć.
4: A teraz będzie można pójść po prostu do innej.
5: Tak, więc bardzo dobra zmiana.
1: Pełną listę i mapę placówek dzielących recepty można znaleźć w serwisie pacjent.gov.pl. Na koniec Stany Zjednoczone. Fala ekstremalnych upałów i burz może zakłócić zaplanowane na weekend obchody Święta Niepodległości. Te zbiegają się z 250. rocznicą ogłoszenia Deklaracji Niepodległości. Krajowa Służba Pogodowa ostrzega przed temperaturą. Ta odczuwalna może dochodzić nawet do 46 stopni. Wielodniowe alerty objęły m.in. Nowy Jork, Waszyngton, Boston, Filadelfię i Chicago.
6: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Henkel, zapraszam. Tragedia nad Zalewem Nowochódzkim. Nie żyje 91-letnia kobieta. Ciało seniorki unoszące się na wodzie zauważyli wczoraj spacerowicze. Śledczy wstępnie wykluczyli udział osób trzecich. Biorą też pod uwagę, że kobieta mogła zasłabnąć i potknąć i wpaść do wody. Sprawę badają policja i prokuratura. Wspólny śpiew, wyjątkowa atmosfera i zbliżenie się do Boga. Przed nami warsztaty Prokocim Gospel Voice w ramach cyklu Muzyka i Sakrum. Odbędą się już w ten weekend w Kościele Matki Bożej Dobrej Rady w Prokocimiu. Pod okiem doświadczonych instruktorów uczestnicy będą pracować nad repertuarem muzyki gospel.
7: Dzielimy się w grupach, gdzie jeżeli na przykład jest 3 głosy, no to uczymy ich 3 głosy. Wspólne śpiewanie, jeśli ktoś ma odwagę śpiewać solo, no to proszę bardzo. Trzeba się uczyć słowa, trzeba uczyć się melodia, trzeba uczyć się rytmy. To, co dla mnie osobiście jest taką ważną część muzyki gospel, to jest wyrażenie, o czym śpiewamy.
6: Mówi Lea Kieldzen ze Stowarzyszenia Gospel. Do jutra trwają zapisy. Można zapisać się telefonicznie lub mailowo na muzykaisakrum@gmail.com. muzykaisakrum@gmail.com.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
6: W Krakowie pochmurno i przelotne opady, na termometrach bez zmian 17 stopni. W ciągu dnia maksymalnie do 25 stopni.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
9: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
10: Budzimy się do życia w czwartek 2 lipca, uśmiechnięci, zadowoleni, wyspani mam nadzieję również. Za chwilę Baim, co mi panie dasz, a teraz Umberto Tabi, Ciao Siciliano, Kasia Kozimor, witam, zapraszam do 9:00.

0: Za 19 minut godzina 8 poranny, program Radia Plus, która rano wstaje. Taki upał mieliśmy, że nie tylko ludzie wariowali, albo padali, jak muchy, gdzieś tam na sofie i tak się człowiek leżał i czekał, aż coś się wydarzy przyjemnego i chłodnego. Upał taki, że i zwierzęta mają problemy, na przykład mawie podobno spadają z drzew. Przynajmniej tak mówi ekopatrol i apeluje do tego, żeby ptaki, żeby ptakom pomóc przetrwać te upały w postaci miseczek gdzieś tam wystawić, a to pod drzewkiem, a to na trawce i tak dalej, i tak dalej. Też o tym mówiliśmy w tym tygodniu, że warto pamiętać o ptakach i nie tylko ptakach, o kotach, psach. Takie miseczki z wodą coraz częściej pojawiają się na przykład przed sklepami i różnymi takimi miejscami w parkach. No ale ostatnio doszło do zupełnie nieoczekiwanej sytuacji. Otóż żółw uciekł z domu. Uciekł żółw z domu, z balkonu, dał dyla do parku, pewnie szukał jakiejś sadzawki. Żółw grecki przez 13 lat był grzeczny, nigdzie się nie wybierał, aż tu nagle przyszło mu do głowy, że może by tutaj dać dyla i zwiedzić okolice. Wszystko dobrze się skończyło, żółw wrócił do właściciela, chociaż właściciel był trochę zdziwiony, że wszyscy zdziwieni, że żółw, takie przecież powolne zwierzę, a potrafił uciec. Za chwilę na naszej antenie Puff Daddy, Faith Evans, będzie Rod Stewart. No i przypomnę o naszej zabawie. No właśnie, żółw się rusza, to i człowiek też. Nasza zabawa, w której do wygrania nagroda główna w postaci rakiety tenisowej, do tego wycieczka do Warszawy ufundowana przez Radio Plus, no i trening. Trening na kortach, który będę miała przyjemność poprowadzić, a właściwie to zaznajomić Państwa z tym cudownym, wyjątkowym, fantastycznym sportem. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii.
1: Reklama. Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
2: Czas na weekend? Czas na Auchan!
3: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy, jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's, wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat, wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Tato, a pamiętasz Rabkoland?
5: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
4: To musimy jechać znowu. Rabkoland to teraz kraina kruca bomby i owieczek i renek.
6: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
5: To jakbyś nie był tam wcale.
4: Hurra! Jedziemy do Rabkolandu.
7: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapu Chlap. Cicho, owieczki, goście idą.
1: Reklama.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: No i pora przypomnieć o naszej zabawie. Pokaż, jak się ruszasz na naszej stronie internetowej www.radioplus.pl. Specjalny formularz zgłoszeniowy. Czekam na wasze zgłoszenia, czekam na wasze zdjęcia, czekam na wasze informacje na propos tego, jakie są wasze ulubione aktywności. Do wygrania zestaw do badmintona to nagroda dnia, która dzisiaj po godzinie 8 na antenie Radia Plus. Ale oprócz tego wielki finał, w którym do wygrania lekcja tenisa, rakieta tenisowa i przyjazd do Warszawy na spotkanie ze mną na korcie tenisowym. Będzie wspaniała zabawa, obiecuję i zapraszam. Wyślijcie formularz zgłoszeniowy www.radioplus.pl po godzinie 8 do kogoś z was zadzwoni. A teraz jeszcze The Beatles przed godziną 8 z piosenką Love Me Do.

0: Witam słuchaczy w Radio Plus. Czas na wiadomości. Zbliża się godzina 8.
1: Reklama. Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej scenie Energy 2000 zagra największa 300-osobowa góralska kapela w Polsce. W programie od 15 piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000. Bilety dostępne na koncertyprzytkowice.pl.
2: Gotowi na lato pełne frajdy? Startujemy! Tego lata wskocz do swojego basenu i zostań basenowym bohaterem swojej rodziny. Chomik, Centrum Dom i Ogród, bezpośredni importer firmy Bestway, przyciąga cenami. W jednym miejscu ogromny wybór basenów ogrodowych, jacuzzi oraz dmuchanych wodnych atrakcji dla dzieci. A ponadto akcesoria basenowe, od chemii po pompy, filtry i pokrowce. Zostań basenowym ekspertem. Chomik GDU w koło Wieliczki. www.chomik.pl.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: uszkodzone budynki i samochody, zerwane dachy i podtopione domy. Lubelszczyzna walczy ze skutkami ostatnich nawałnic. O szczycie NATO i ustawie o statusie osoby najbliższej w związku. Takie tematy w Pałacu Prezydenckim. W górach także się przyda. Toprowcy kupili podwodnego drona. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tysiące osób bez prądu, zalane posesje, zerwane dachy, zablokowane drogi i kilkadziesiąt uszkodzonych budynków. To Lubelszczyzna po nocnych burzach. Strażacy i energetycy cały czas pracują, a nad regionem nadal grzmi.
1: 418 interwencji od godziny 15 do 5.30, 73 wiatrołomy, 80 podtopień i 65 uszkodzonych budynków mieszkalnych i gospodarczych.
0: Mówi nam Łukasz Chomczyński ze Straży Pożarnej w Lublinie. Ponad 300 razy interweniowali strażacy w Świętokrzyskiem. Utrudnienia dotknęły pasażerów kolei. Niektóre pociągi mają nawet godzinne opóźnienia. Szczyt NATO, ale też ustawa o statusie osoby najbliższej w związku. O tym rozmawiano w Pałacu Prezydenckim. Najpierw Karol Nawrocki spotkał się z szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a potem z Urszulą Pasławską z PSL-u. To, co działo się przy krakowskim przedmieściu, śledził nasz reporter Michał Skolimowski. To na początek rozmowa z ministrem obrony. Wiadomo, co przyniosła?
2: Po spotkaniu nie było konferencji, ale do rozmowy odniósł się wiceszef MON-u Paweł Zalewski. Przekazał, że minister obrony i prezydent mają wspólne, spójne stanowisko, które zaprezentują podczas szczytu NATO w Ankarze. Jak dodał, mówią oni także jednym głosem w sprawie bazy USA w Polsce. Przypomnijmy, Pentagon wyraził w tej kwestii wstępne zainteresowanie.
0: Drugie spotkanie dotyczyło ustawy o statusie osoby najbliższej.
2: Dokładnie tak. Z naszych informacji wynika, że prezydent tę ustawę zawetuje, ale koalicja rządząca walczy w tej kwestii do końca i do końca liczy na podpis. A Karol Nawrocki, jak relacjonowała Urszula Pasławska z PSL-u, podczas rozmowy nie zdradził, jaką ostatecznie podejmie decyzję.
3: To jest dobra wiadomość. To oznacza, że jeszcze nie zapadła klamka.
2: Ludowcy, którzy przygotowali przepisy razem z Lewicą, podkreślają, że jest to rozwiązanie kompromisowe.
0: Ustawa zakłada możliwość zawarcia u notariusza przez dwie osoby umów cywilnoprawnych i reguluje m.in. dostęp do informacji medycznej czy kwestie dziedziczenia. Prawie 39 milionów, tyle osób przebywało w Polsce w ubiegłym roku, wynika z eksperymentalnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. GUS policzył mieszkańców Polski nową metodą przy użyciu tzw. śladów życia. Na czym ono polega? To pytanie do Jakuba Krzyżaka.
4: Normalnie liczbę mieszkańców Polski liczy się na podstawie zgonów, urodzeń i migracji. W eksperymentalnej metodzie wzięto pod uwagę wszystkie osoby posiadające numer PESEL i oznaczono tylko te aktywne, na przykład płacące podatki, tłumaczy mi autorka badania Joanna Hausmann-Czerwińska.
5: To jest wykazanie faktycznego przebywania danej osoby na danym terenie.
4: Z tego wynika, że w Polsce w zeszłym roku przebywało niemal 39 milionów osób, z czego ponad 2 miliony to cudzoziemcy. Dane możemy aktualizować niemal na bieżąco, mówi mi prezes GUS Marek Cierpiał-Wolan.
6: Mam regularne spotkania z samorządowcami i oni się wręcz domagają nowych danych.
4: Bo dzięki dokładniejszym danym można na przykład sprawiedliwiej podzielić dotacje, czy po prostu lepiej zarządzać gminą.
0: To na razie eksperyment, ale w 2028 metoda ma zostać dopracowana.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Topr schodzi pod wodę. Ratownicy górscy zakupili podwodnego drona. Jak przekonuje naczelnik Jan Krzysztof, urządzenie przyda się też w górach.
8: Nowością jest rzeczywiście dron podwodny. To jest urządzenie zdalnie sterowane, oczywiście zasilane również spoza tego akwenu wodnego. Mamy w swojej historii poszukiwania w Strawach Tatrzańskich i do tego by to służyło. Chcemy również spróbować wykorzystać ten dron do zalanych odcinków jaskiń.
0: Topr już od kilku lat wykorzystuje drony latające w akcjach ratunkowych, głównie do poszukiwań z powietrza, ale też do transportu ekwipunku. A już teraz w Radiu Plus poranne prognozy pogody.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma Ulipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
10: 17 stopni w Krakowie, za oknami pochmurno, może jeszcze pokropić, dziś maksymalnie do 25 stopni.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma Ulipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
11: Kto
7: to rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
11: Dzień dobry, poranku, prawie 6 minut po godzinie 8, czwartek, drugi dzień lipca w kalendarzu, a przed nami spotkanie z Cher, teraz Shakin' Stevens Cry Just a Little Bit, nie tylko z Cher i z Shakinem Stevensem, bo za chwilę kogoś z Was przywitam na antenie Radia Plus.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: 12,5 minuty po godzinie 8, poranny program Radia Plus. Teraz na wstaje dozwoniliśmy się do Weroniki. Dzień dobry, Weroniko, witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Co ja tu widzę? Największą przyjemność sprawia mi gra w tenisa. Wyłącznie dokładnie. Amatorsko z rodzicami, tak jest?
2: Tak jest.
1: No dobrze, kto zaczął grać? Mama, tata? Kto cię pierwszy na kort zaciągnął?
2: Zaciągnął mnie mój ojczym.
1: A,
2: i on zapalił w nas te pasje do gry w tenisa.
1: I połknęłaś żyłkę? Znaczy nie.
2: Połknęłam.
1: Strunę, piłkę.
2: strunę, dokładnie.
1: Dobra. Ale ostatnimi czasy skręciłaś kostkę i staw skokowy. Pozdrawiamy Tomka, który też skręcił, Tomka Waloszczyka, z którym niestety nie mogę współprowadzić, bo siedzi z nogą w gipsie. I pewnie jak znam życie, na jednym telewizorze ogląda Mundial, a na drugim Wimbledon i pewnie jest bardzo z tego powodu zadowolony. No dobrze. Weronika, mam nadzieję, że staw się, że tak powiem, zregeneruje i to szybko. No i co? I na razie mam dla ciebie zestaw do badmintona. To chyba będzie w użyciu, co?
2: No myślę, że tak, jak najbardziej.
1: Czasem po prostu zamiast podbijać na korcie, będzie można podbijać sobie gdzieś na jakiejś fajnej zielonej polance. No i co? I finał też się szykuje, czyli spotkanie w Warszawie. Rakieta tenisowa do zdobycia, kieszonkowe, no i lekcja pokazowa. No i tu się zastanawiam, kto co komu pokaże, skoro już w tenisa też trochę grasz.
2: No, tak, myślę, że mogłabym zaskoczyć.
1: O, to by było fajne, to już mi się podoba. Dobrze, przekazujemy zgłoszenie oczywiście do finału. Finał już niebawem, za około tydzień na antenie Radia Plus. A na razie do ciebie zestaw do badmintona. Pozdrów całą grającą rodzinkę. Bawcie się dobrze, do usłyszenia.
2: Super, no. Bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich.
1: Pozdrawiamy wszystkich, tych, którzy się ruszają, albo tych, którzy dopiero mają zamiar pokazać, jak się ruszają. Kwadrans po godzinie 8 na antenie Radia Plus. Za chwilę Meatloaf i Kaoma. Między innymi.
3: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
3: Reklama.

Kaomai Lasendo Lambada na antenie Radia Plus. Taneczne rytmy, bardzo wakacyjne, bo to przecież przebój lata, ale którego roku to ja już nie pamiętam. Musiałabym zapytać Marka Sierockiego. Marek po godzinie 12 z przebojową pocztą na pewno nie takie przeboje będzie nam dzisiaj przypominał. 27 minut po 8, za chwilę wiadomości w skrócie i prognoza pogody, ale jeszcze przez chwilę Irena Jarocka, wymyśliłam ciebie.

0: Reklama.
1: Słyszysz to? Lato wzywa! Spakuj się z CHT! Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków, Krzywda 1. Zapraszamy.
2: Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Las Kopol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Las Kopol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Las Kopol to tradycja dobrego smaku.
0: Reklama.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest w 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Dolny Śląsk. Służby zlikwidowały laboratorium mefedronu. Przejęto 56 kg narkotyków wartych 3 miliony złotych. W śledztwie dotyczącym gangu nadającego narkotyki paczkomatami zarzuty usłyszał 31-letni Ukrainiec. W całej sprawie podejrzane są już 22 osoby. Część wizyt w ramach NFZ-u tylko przez centralną e-rejestrację. Od lipca zmienił się sposób zapisywania na wybrane świadczenia w ramach funduszu. Na mamografię, test HPV czy wizytę u kardiologa nie można już zapisywać się poza centralnym systemem. Warto skorzystać z internetowego konta pacjenta, aplikacji Moje IKP albo poprosić o zapisanie bezpośrednio w placówce.
2: Wychodząc z poradni jednego specjalisty będą mieć skierowanie na przykład do rzeczonego kardiologa czy do innej poradni, no to tego samego świadczeniodawcy już będąc w rejestracji może rejestracja wpisać taką osobę do rejestracji.
1: Tłumaczy wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski. Pacjenci zapisujący się m.in. przez IKP będą otrzymywać przypomnienia SMS-em lub mailem. Przed igą Świątek mecz drugiej rundy Wimbledonu. Rywalką polskiej tenisistki będzie dziś Karolina Pliszkowa. Świątek jeszcze nigdy z nią nie przegrała. Ich mecz zaplanowano na 14:30. Z kolei Kamil Majchrzak w drugim spotkaniu zmierzy się z Zacharym Swajdą. Będzie to ich pierwszy pojedynek, który rozpocznie się nie wcześniej niż o 13:00.
3: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Henkel, zapraszam. Makabryczne odkrycie w zalewie nowochódzkim. Nie żyje 91-letnia kobieta. Ciało seniorki unoszące się na wodzie zauważył jeden ze spacerowiczów przy ulicy Bulwarowej, mówi Bartosz Izdebski z małopolskiej policji.
4: Przybyli na miejsce strażacy, wyciągnęli ciało na brzeg, natomiast policjanci ujawnili przy kobiecie portfel wraz z dokumentami. Jak się okazało, kobieta była starszą mieszkanką Nowej Huty. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich, natomiast nie było także zgłoszenia o zaginięciu tej osoby.
3: Śledczy biorą pod uwagę, że seniorka mogła zasłabnąć lub potknąć się i wpaść do wody. Sprawę badają policja i prokuratura. Niezwykłe odkrycie w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. Podczas prac przy przebudowie gmachu Przyposelskiej na wewnętrznym dziedzińcu placówki odnaleziono pozostałości średniowiecznego muru. Według Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa pochodzą najprawdopodobniej z XIV wieku. W kolejnych dniach badacze będą pogłębiać wykop, by oszacować zasięg pozostałości. Podczas prac archeolodzy natrafili też na masywne mury z cegły barokowej, które mogą być pozostałościami po archiwum karmelitów zniszczonym w wyniku pożaru w XVIII wieku.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
3: Termometry w Krakowie ani drgną, wciąż 17 stopni za oknami, pochmurno, może popadać, dziś maksymalnie do 25 stopni, biomet obojętny.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
0: Do rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: Za 25 minut, godzina 9, poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Joe Cocker za chwilę Tonight, a teraz OMD Enola Gay i tak się budzimy w czwartek 2 lipca wspólnie z przewojami z nutą nostalgii.

0: Tonight Joe Cocker na antenie Radia Plus. Za 18 minut będzie godzina 9, poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Jak się dobrze obudzić rano? Naukowcy mówią, trzeba w ciągu 30 minut od przebudzenia wyeksponować się na światło dzienne, czyli jeżeli mamy zasłony, no to odsłaniamy zasłony, jeżeli mamy balkon, to wychodzimy i witamy świat, patrzymy, co się dzieje za oknem, jak mamy taras, no to pijemy kawę na tarasie, a jak nie mamy, jak pracujemy w domu, no to można na przykład pójść po bułki do najbliższego spożywczaka i wtedy mamy te 30 minut zaliczone, jeśli chodzi o ekspozycję na światło. Dlaczego to takie ważne? No chodzi o to, żeby po prostu wyregulować sobie rytm dobowy, poziom kortyzolu wyregulować, no i produkcję melatoniny późniejszą, hormonu odpowiedzialnego za sen. I tak to się wszystko kręci w życiu. Żeby się dobrze wyspać, trzeba dobrze rano wstać i wszystko w tym temacie. Za chwilę na naszej antenie Mauro będzie też 2+1 i choć pomaluj mój świat w Radiu Plus.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Ogórek szklarniowy tylko 99 groszy za kilogram z kartą Market Point. Jaja z wolnego wybiegu 10 sztuk klasa M 6,99 za opakowanie przy zakupie 4 opakowań z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki tylko 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.

0: oferty z 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Reklama.

2 plus 1, choć pomaluj mój świat na antenie Radia Plus. Za 5,5 minuty będzie godzina 9. Oto nadchodzi Michael Jackson, Beat It na antenie Radia Plus. Nadchodzi też czas na najnowsze wiadomości, to punktualnie o godzinie 9, a po 9 Agnieszka Morawska i kolejne przeboje z nutą nostalgii na antenie Radia Plus. A ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam, zostańcie z nami.

0: Radio Plus Kraków.
1: Wielu poszkodowanych w wypadku pod Rawą Mazowiecką. Zderzyły się tam dwa busy, od tego zaczniemy. Podtopione domy i drogi, zerwane dachy. Polska liczy straty i sprząta po ostatnich nawałnicach. Jest wielkości sporej kury, największe gołębie świata w stołecznym zoo. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 8 osób rannych po zderzeniu dwóch busów pod Rawą Mazowiecką w Łódzkiem. Do zdarzenia doszło w miejscowości Gołyń. Na miejscu nadal pracują służby, mówi nam Agata Krawczyk z rawskiej policji.
2: Pojazdami tymi podróżowało łącznie 11 osób w wieku od 17 do 43 lat. W wyniku tego zdarzenia 8 osób zostało przetransportowanych do szpitali na dalsze badania oraz diagnostykę. Kierujący byli trzeźwi, posiadali również wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami.
1: Policja ustala okoliczności wypadku. Podtopione drogi, zerwane dachy, powalone słupy energetyczne. Taki krajobraz zostawiły po sobie burze, które późnym wieczorem szalały nad regionem świętokrzyskim. Mocno ucierpiał powiat kielecki.
3: 7 interwencji dotyczyło zerwanych dachów na budynkach mieszkalnych, a 6 na budynkach gospodarczych. Zgłoszenia dotyczyły też ponad 200 połamanych konarów drzew i 10 podtopionych dróg.
4: Łącznie strażacy w tym okresie interweniowali w związku z burzami 386 razy w naszym województwie. Najważniejsza informacja to taka, że nie ma osób poszkodowanych. W działania łącznie zaangażowanych było ponad 2,5 tysiące strażaków.
3: Mówi Marcin Bajur ze Świętokrzyskiej Straży Pożarnej. Strażacy ewakuowali również osoby, które przebywają na obozach harcerskich w regionie.
1: A te informacje zebrał Dawid Bąk. Nawałnice nie ominęły też Podkarpacia. Tam strażacy interweniowali ponad 80 razy. Najwięcej zgłoszeń było w powiatach stalowo-wolskim, tarnobrzeskim i mieleckim.
5: Nasze działania polegały głównie na usuwaniu połamanych konarów i drzew leżących na jezdniach, chodnikach, posesjach, ogrodzeniach. W 18 przypadkach pomagaliśmy zabezpieczyć uszkodzone dachy na budynkach gospodarczych i mieszkalnych. Udrożnialiśmy przepusty drogowe oraz wypompowywaliśmy wodę z zalanych posesji. Na szczęście nikomu nic się nie stało, nikt nie został ranny.
1: Mówił Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków. Groźnie na Lubelszczyźnie, tam służby interweniowały już ponad 400 razy. 1000 osób nadal nie ma prądu. Mamy pewne trudności, ale musimy rozmawiać, mówi Wołodymyr Zełenski w związku z rosnącym napięciem na linii Warszawa-Kijów. Prezydent Ukrainy odwiedził Irlandię, która przejmuje prezydencję w Unii. Część rozmów z tamtejszym premierem poświęcona była potencjalnemu członkostwu Ukrainy. Jesteśmy sąsiadami. Oczywiście, że mieliśmy trudności w naszej historii. Większość krajów europejskich miała trudności w przeszłości, ale żyjemy teraz. Teraz mamy jednego agresora, teraz mamy jednomyślność, bronimy Unii Europejskiej i musimy myśleć o bezpieczeństwie naszych obywateli w przyszłości. Powiedział ukraiński prezydent, a ta wypowiedź wybrzmiała na tle nowego napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. Najpierw przypomnijmy, z powodu odebrania Zełenskiemu Orderu Orła Białego chodziło o nadanie jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Teraz w związku z nową ukraińską uchwałą, której założeniem jest utworzenie narodowego panteonu. Kto dokładnie zostanie upamiętniony, tego Kijów na razie nie zdradza.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Największe gołębie świata do zobaczenia w stołecznym zoo. W hali wolnego lotu zamieszkała wyjątkowa para korońców siodłatych. Ptaki są wielkości sporej kury lub małego indyka.
6: To jest duży chodzący gołąb. One ważą 2,5 nawet do 3 kg. Mają na głowie charakterystyczną koronę z piór. Dosyć długi ogon, a ich upierzenie jest raczej takie sino-niebieskie i na plecach występuje czerwony rdzawy pas, no tak jakby siodło.
1: Opisuje Marcin Chrapowicki z warszawskiego ogrodu. W naturze korońce siodłate występują wyłącznie na zachodzie Nowej Gwinei i okolicznych wyspach.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
7: Cztery minuty po dziewiątej. Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Brian Adams na początek.

0: Kim White i UK w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 19 minut po 9 teraz na zegarze. A co jeśli spadnie deszcz? U nas na szczęście spadł. Tam, gdzie to bezpieczne, to z tego się oczywiście cieszymy, bo przyniósł ochłodzenie. Ale co jeśli deszcz spadnie nad Wimbledonem? To tutaj jest już specjalnie przygotowana ekipa, która jest w gotowości. Czai się taka grupa ludzi, którzy w odpowiedniej chwili wpadają na kort, usuwają zaopatrzony w kółka stołek sędziego głównego, sprzątają krzesełka zawodników, zdejmują siatkę, rozciągają przeciwdeszczową płachtę. I to się tak dzieje. Ale poza tym od 2007 roku, kiedy nad Wimbledonem tak strasznie padało, wtedy postanowiono za olbrzymie pieniądze wybudować nad kortem centralnym wielki ruchomy dach. I chociaż on ostatnio nie miał okazji do tego, żeby się rozkładać, jest, bo zazwyczaj na Wimbledonie temperatury około 30 stopniowe. A dzisiaj ten mecz, na który wszyscy czekamy, to oczywiście mecz Igi Świątej, 14:30. A w związku z Wimbledonem przypominamy, że trwa nasza akcja Pokaż, jak się ruszasz. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Załączcie zdjęcie i opiszcie swoją ulubioną aktywność fizyczną, swoją sportową pasję. A do zdobycia w finale lekcje tenisa z Kasią Kozimor w Warszawie na kortach Olszynki Grochowskiej, gdzie Kasia trenuje zazwyczaj. Do tego jeszcze rakieta i kieszonkowe na przyjazd do Warszawy i codziennie też do zdobycia zestaw do badmintona. radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
1: Reklama.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Tato, a pamiętasz Rabkoland?
5: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
4: To musimy jechać znowu. Rabkoland to teraz kraina Kruca Bomby i owieczek Irenek.
6: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
5: To jakbyś nie był tam wcale.
4: Hurra! Jedziemy do Rabkolandu.
7: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuchlap. Cicho, owieczki, goście idą.
8: Teraz ty. Ucz się, rozwijaj, działaj. Świetne hasło, ale czy dotyczy ciebie?
9: Możesz mieć wątpliwości, ale zacznij działać. Postaw na siebie, bo rozwój jest możliwy niezależnie od wieku.
8: Wejdź na stronę rozwijamsie.pociągdokariery.pl. Tam znajdziesz informacje, które ci pomogą.
10: Wykorzystaj możliwości, jakie daje Małopolska. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Kampania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dofinansowana z funduszy europejskich.
11: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
12: Delikatesy Market Point. Kiełbasa podwawelska Nikpol już za 11,99 za kilogram z kartą Market Point. Arbus złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Masło ekstra 200 gramów Mońki 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Reklama.

Shattered Dreams i Johnny Hates Jazz w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Lato z nutą nostalgii trwa, a jak lato, to możemy wybrać się na jagody. A drugi dzień lipca w kalendarzu kulinarnym to dzień jagodzianek. No i z tymi jagodziankami to jest tak, że niektórzy twierdzą, że okej, mówimy jagodzianki, ale jagody to borówki. I o tych nazwach trochę dzisiaj będę opowiadała, a jeśli wy macie przepis na jagodziankę idealną, to proszę się nim podzielić. 691-141-141 SMS-owy numer dla Was. Ace of Base, All That She Wants, teraz w Radiu Plus.

0: Phil Collins i The Hearts, lato z nutą nostalgii w Radiu Plus, a jeśli serca, to nasze czarne serca biją nam radośnie, bum tarara bum, nie wiem, czy kojarzycie taką piosenkę o jagodach. Właśnie dzisiaj Dzień Jagodzianki i w Dniu Jagodzianki Magda pozdrawia z lasu jagodowego i na dowód podsyła także zdjęcia krzaczki z jagodami, no i już sporo zbiorów, więc chyba jagodzianki dzisiaj będą, a ja pytam o te jagodzianki idealne, jak one muszą wyglądać, a może macie też przepis. 691-141-141 SMS numer dla was. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wyciśnij jakość do ostatniej kropli, byś pędził w stronę celu na pełnym baku paliwa i dobrej energii. Tankuj na stacji Moja Jordanów. Stacja paliw, myjnia bezdotykowa, sklep motoryzacyjny, całodobowy parking, noclegi, punkt gastronomiczny. Czekamy na ciebie codziennie. Stacja Moja Jordanów, ulica 3 Maja 87.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Always i Bon Jovi na koniec 9 do 10, tylko 3 minuty. Za chwilę wiadomości w Radio Plus. Radio
1: Plus. Reklama. Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Ogórek gruntowy polski 2,99 za kilogram. Limit 5 kg na osobę. Oferta ważna tylko przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market.jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Reklama.
3: Grrr, tak.

0: Rośnie bilans ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Od tego zaczniemy. Ekskomunikat dla lefebrystów to decyzja Watykanu. Powiemy też o przyznaniu medali Pro Polonia et Ecclesia za działalność polonijną. Minęła 10. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 13 osób nie żyje, ponad 90 jest rannych. Rośnie liczba ofiar po nocnym rosyjskim ataku na Kijów. Trwa akcja służb. Jak przekazał mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko, to był najbardziej zmasowany atak na miasto. Mieszkańcy mówią, że to jedna z najtrudniejszych nocy w ostatnich tygodniach.
1: Ja spała, na mnie posypało szkło.
0: Spała mi nagle, spadło na mnie szkło. Przepraszam za takie szczegóły, ale schowałam się w szafie. Z każdej strony leciały na mnie odłamki. Korytarz w mieszkaniu zaczął płonąć. Mieszkam na drugim piętrze. Na dole też wszystko płonęło.
1: To, że z nizu, to, że był ogień.
0: Łącznie tej nocy Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy prawie 500 dronów i 74 rakiety. Na jutro w Kijowie ogłoszono dzień żałoby. Ekskomunikat dla lefebrystów to decyzja Watykanu po wyświęceniu biskupów wbrew woli papieża przez Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X. Kardynał prefekt Dykasterii Nauki i Wiary Wiktor Manuel Fernandez określił wczorajszy obrzęd jako czyn o naturze schizmatyckiej. Watykan informuje, że duchowni należący do Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X znajdują się w schizmie. Biały Dom zgadza się i potwierdza plan stałej obecności wojsk USA w Polsce. Mamy zielone światło, mówi szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz po rozmowie z sekretarzem stanu USA Marco Rubio.
2: Jest absolutnie zielone światło z Białego Domu, także i z ust Marco Rubio padła deklaracja, że jest absolutnie zwolennikiem tego, aby ta obecność w Polsce zmieniała się z rotacyjnej na stałą.
0: Według Marcina Przydacza Rubio podtrzymał deklarację prezydenta Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy, mieliby zastąpić tych z wstrzymanej rotacji. Przyznał się do winy i chce dobrowolnie poddać się karze. To informacje z prokuratury po przesłuchaniu kierownika pociągu w sprawie wypadku w Woli Bierwieckiej. To on był odpowiedzialny za skład, gdy w lutym w okolicach Radomia doszło do potrącenia 17-letniego licealisty. Daria Żukowska.
3: Marcin W. oficjalnie przyznał się do winy po obejrzeniu nagrań z monitoringu. Wyraził też chęć przeproszenia pokrzywdzonego nastolatka. Prokuratura podjęła konkretne kroki prawne, zawieszając Marcina W. w czynnościach służbowych i nakładając na niego dozór policyjny. Śledczy planują jeszcze zasięgnąć opinii biegłych psychiatrów, aby ocenić stan zdrowia podejrzanego.
0: O czym informowała Daria Żurowska, kierownikowi pociągu grozi do 8 lat więzienia. Do wypadku doszło, gdy 17-letni Dominik pomagał kobiecie z wózkiem wyjść z pociągu. Wtedy drzwi przytrzasnęły mu ręka, skład ruszył. Nastolatek stracił obie nogi i część dłoni.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Medale dla Polonii przyznane. Nagrody Pro Polonia et Ecclesia otrzymali Agata i Krzysztof Żabierko. Medale są wręczane na całym świecie podczas różnych uroczystości polonijnych osobom szczególnie aktywnym i zaangażowanym w duszpasterstwo polskich emigrantów.
5: Państwo Żabierko szczególnie angażują się w pomoc i wsparcie Polaków w Kazachstanie, między innymi w budowie tamtejszej parafii. Ten medal to docenienie ich działalności, mówi Chrystusowiec ksiądz Leszek Kryża, dyrektor Biura Pomocy Kościołowi na Wschodzie.
6: Ten medal jest przeznaczony właśnie tylko dla tych, którzy naprawdę uczciwie i z serca angażują się w pomoc, ale w ogóle w życie polonijne, bo pamiętajmy, że to jest prawie 20 milionów Polaków żyjących poza granicami Polski.
5: Medale są przyznawane osobom fizycznym, prawnym, instytucjom oraz organizacjom wspierającym duszpasterstwo wśród Polonii i Polaków za granicą.
0: O czym informowała Aneta Paszko.
4: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: 9:04, Agnieszka Morawska, dzień dobry. Harold Walter Meyer, Axel F. na początek tej godziny.

0: Czas Antedi w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Prawie 19 minut po 10 teraz na zegarze. Mnóstwo zdjęć od Was, nie tylko Magda na Jagodach, ale także i Kasia, i Grzegorz, i chyba Krzysztof też podsyłał zdjęcie. Przepraszam, jeśli pomyliłam imiona, bo mnóstwo tych zdjęć dotarło, nie wszystkie są podpisane. Ale jeżeli chodzi o jagody, dzisiaj dzień jagodzianki i o te jagodzianki za chwilę będę pytać. Jeśli też chodzi o jagody w lasach, jeżeli były, niegdyś wierzono, że jeżeli krzaki były mocno oblepione owocami, to wszystko zwiastowało bardzo ciężką zimę, więc no, nie wiadomo, czy się cieszyć, czy się nie cieszyć. W tym roku, w ubiegłym roku zima była bardzo trudna, zresztą dzisiaj w tym roku także styczeń, luty, ale jak to będzie wyglądało, to oczywiście zobaczymy. Ja pytam dziś też o Waszą ulubioną jagodziankę, o jagodziankę idealną, albo po prostu o najlepszą sezonową drożdżówkę. 691-141-141 to jest SMS-owy numer dla Was. Dodam jeszcze, że jeśli chodzi o jagody, to jest druga nazwa borówki i o tym, co, gdzie i jak za chwilę opowiem. Radio Plus.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
3: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
4: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
3: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
4: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Parownica do ubrań Silvercrest 30 zł taniej, tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
5: Już w niedzielę 26 lipca.

0: Mamy od 15 piknik rodzinny. Dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca mała armia Janosika w letniej strefie Energy 2000. Bilety dostępne na koncertyprzytkowice.pl.
1: Uff, ale gorąco.
2: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czekają na nas plaża z bajecznymi widokami na panoramę Tatr oraz cykl eventów dla całych rodzin. Będą aktywności sportowe, gry rodzinne, płucenie oscypka oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
3: No to jedziemy koleją na Gubałówkę.
4: Delikatesy Market Point. Kiełbasa podwawelska Nikpol już za 11,99 za kilogram z kartą Market Point. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Masło ekstra 200 gramów Mońki 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
5: Reklama.

Szyblu i Madonna w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 11. Jagodziankowo mocno zrobiło się w wiadomościach od Was, ale są też takie wiadomości jak ta od Roberta z Nowego Targu. Na Podhalu mówimy borówki. No i właśnie tutaj pojawia się problem, bo na zachodzie Polski mówimy o jagodach, na południu Polski mówimy o borówkach. Kiedyś bardzo często wszystko, co rosło w Boże, czyli w lesie, było nazywane borówkami, jeśli chodzi o owoce, czyli jeżyny, maliny także były borówkami. I tak zawsze, ja też często spieram się z rodziną, która jest z południa Polski, że my mamy jagody, a nie borówki, ponieważ idziemy na jagody, mamy jagodzianki, borówczanki to już są zupełnie inne drożdżówki z borówkami amerykańskimi, więc mamy też piosenkę o jagod, my jesteśmy jagódki, czarne jagódki, więc gdzieś to tutaj się w ten sposób, tak to wygląda, ale to jest bardzo przydatna wiedza, jeżeli na przykład jedziemy do Czech i chcemy zamówić coś z jagodami, no to prawdopodobnie dostaniemy coś z truskawkami, bo u Czechów, podobnie jak na południu Polski, na jagody mówimy borówki, więc wtedy szukajcie w karcie czegoś z borówkami. A ja pytam dziś o jagodzianki idealne albo o Wasze ulubione drożdżówki sezonowe. John Parr, San Elmo's Fire, teraz w Radiu Plus. Przypomnę jeszcze numer 691 141 141.

bawcie się dobrze w te wakacje. Samych niezapomnianych prywatek życzy Wojciech Gąsowski. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

0: Prezydent i Coco Jumbo w Radio Plus Lato z nutą nostalgii i powiało taką nostalgią lat 90. i wakacyjnymi przebojami. Na zegarze 15 minut do 11. Ja przypominam, że pytam dziś o to, jaka jest wasza ulubiona drożdżówka sezonowa, a dzisiaj dzień jagodzianki, więc może to jest też jagodzianka idealna i mnóstwo zdjęć takich, że no trudno patrzeć w ekran. Do 11 jeszcze między innymi Bonnie Tyler w Radio Plus. Radio
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Ogórek gruntowy polski 2,99 za kilogram. Limit 5 kg na osobę. Oferta ważna tylko przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
8: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux.

0: Kraków.
1: Dymisja w Szpitalu Południowym po doniesieniach medialnych. Skutki nawałnicy w Starachowicach. Za chwilę relacja naszego reportera. Lefebryści zostali wykluczeni z kościoła, potwierdził to Watykan. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Natychmiastowa dymisja w Szpitalu Południowym. Po doniesieniach portalu Zero placówka rozwiązała umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. Miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki, publikować zdjęcia ludzkich szczątków w internecie. Prosektorium miało być też wynajmowane jako plan filmowy. Podtopione drogi, zerwane dachy, powalone słupy energetyczne to efekt burz, które przeszły w Świętokrzyskiem. Zalało m.in. Starachowice. Dawid Bąk.
2: Strażacy w dalszym ciągu pracują przy usuwaniu skutków nawałnicy, która wczoraj zamieniła starachowickie ulice w rwące potoki. Usuwane są m.in. konary drzew, które zalegają na drogach i chodnikach. Pełne ręce roboty strażacy mają przy wypompowywaniu wody z zalanych piwnic. To była nieprzespana noc dla mieszkańców Starachowic.
3: Bardzo się bałam tej błyskawicy, bo pioruny to chyba niewielkie były. Podtopienia tam widziałam przez okno.
4: Taką śliwkę miałem dużą, dwie roznogi, zakręciło ją tak, obaliło, ale nikomu krzywdy, nic nie, dachu żadnego nigdzie rzuciło, wszystko było w porządku.
2: Całe szczęście ten pogodowy armagedon już za nami, ale usuwanie skutków tej burzy jeszcze trochę potrwa.
1: A samorząd Starachowic apeluje do mieszkańców o przekazywanie informacji o uszkodzeniach. Pożar pustostanu w Katowicach. Płonie częściowo zawalona kamienica przy ulicy Chopina, mówi rzecznik katowickich strażaków Jakub Tondos.
5: Ze względu bezpieczeństwa ewakuowano mieszkańców sąsiednich kamienic, działania strażaków nadal trwają.
1: A skrzyżowanie Mickiewicza i Chopina w centrum Katowic zostało zablokowane.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Lefebryści zostali wykluczeni z kościoła, ekskomunikę potwierdził Watykan. Wszystko dlatego, że wczoraj w Szwajcarii Bractwo Kapłańskie Piusa X wyświęciło czterech biskupów wbrew woli papieża. Już wcześniej Leon XIV apelował o rezygnację z tych planów. Dziś Watykan potwierdził, że duchowni należący do bractwa znajdują się w schizmie. Co oznacza ekskomunika, mówi prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, ksiądz dr Rafał Kamiński.
6: Ekskomunika jest jedną z najcięższych kar kościelnych. Jest tak zwaną cenzurą, karą poprawczą. Zakaz uczestnictwa i sprawowania sakramentów, czy zakaz sprawowania funkcji urzędów kościelnych.
1: Ostatnie święcenia biskupie u lefebrystów miały miejsce 56 lat temu. Wtedy ekskomunikę na kapłanów nałożył Jan Paweł II.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
7: 11:03. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Berlin, take my breath away. Na początek tej godziny.

0: Boniem w Radio Plus Lato z nutą nostalgii. 20 minut po 11, a w wiadomościach u Was kolor ciemnofioletowy, prawie czarny, barwiący język, bo dzisiaj dzień jagodzianki i o jagodzianki pytam. Ale jest jeszcze wiadomość niepodpisana, ale przypomina stary dowcip. Na spacerze w lesie syn pyta ojca: tato, a co to jest? Czarna jagoda. A dlaczego jest czerwona? Bo jest jeszcze zielona. Z pozdrowieniami z Małopolski, gdzie na jagody mówi się borówki. Pytam o te najlepsze jagodzianki, albo o przepis na najlepszą jagodziankę, lub też waszą ulubioną sezonową drożdżówkę. Renata napisała, że najlepszą jagodziankę jadła nad morzem w Kołobrzegu, więc jeśli wypoczywacie na zachodnim Pomorzu i właśnie w Kołobrzegu, to warto poszukać tej najpyszniejszej jagodzianki. Renata dodaje, że gdy zawsze latem przyjeżdżała do cioci na osiedlu, jest piekarnia i zawsze ten zapach przyciągał. Warto stać w długiej kolejce, aby kupić taką pyszną jagodziankę i wiele innych wypieków. Nawet mewy nie mogą się oprzeć i latają blisko piekarni. Z pozdrowieniami od Renaty i także dla cioci Maryli z Kołobrzegu, która na pewno teraz słucha Radia Plus, napisała Renata. Także ciociu Marylo, pozdrowienia także od nas. 691 141 141 SMS-owy numer dla Was. Jeszcze około 5 minut czekam na wiadomości, a do oddania mam ręcznik plażowy. I co ciekawe, mi się jagodzianki też z morzem kojarzą, z Bałtykiem, bo pamiętam takiego pana spacerującego po plaży, krzyczącego, oprócz tego, że miał lody, to jeszcze jagodzianki też były. 691 141 141 SMS-owy numer dla Was. Radio.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Ogórek szklarniowy tylko 99 groszy za kilogram z kartą Market Point. Jaja z wolnego wybiegu 10 sztuk klasa M 6,99 za opakowanie przy zakupie 4 opakowań z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki tylko 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków, Krzywda 1. Zapraszamy.
3: Teraz ty. Ucz się, rozwijaj, działaj. Świetne hasło, ale czy dotyczy ciebie?
4: Możesz mieć wątpliwości, ale zacznij działać. Postaw na siebie, bo rozwój jest możliwy niezależnie od wieku.
3: Wejdź na stronę rozwijamsie.pociągdokariery.pl. Tam znajdziesz informacje, które ci pomogą.
5: Wykorzystaj możliwości, jakie daje Małopolska. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Kampania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dofinansowana z funduszy europejskich.
6: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony.
7: Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Las Kopol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Las Kopol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Las Kopol to tradycja dobrego smaku.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

Jestem pewien, że to będą przebojowe wakacje. Pozdrawiam gorąco, Grzegorz Markowski, zespół Perfect. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

0: Perfekt i autobiografia w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. A jaka jest perfekcyjna jagodzianka? Prawdopodobnie taka, którą sami upiekliśmy, tak jak w przypadku Joli. Halo, dzień dobry.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Jolu, podesłałaś zdjęcie takich jeszcze ciepłych jagodzianek, bo one jeszcze nawet w piekarniku, a potem po wyjęciu za moment. Czy to dzisiejsza produkcja?
1: Tak, oczywiście, jeszcze cieplutkie.
0: O, rany. Czyli co, przyjeżdżamy do ciebie na jagodzianki, ale opowiadaj, co w tych jagodziankach oprócz jagód i czy tych jagód jest mnóstwo, musi być ich dużo, czy jednak tak symbolicznie, że ciasto jest ważniejsze? Jak to jest z tą jagodzianką u ciebie?
1: No, oczywiście przepis dostałam od mojej koleżanki z pracy, Anetki. Były jej wyśmienite i mam nadzieję, że moje też będą takie wyśmienite. Moje dzieci uwielbiają, córka Klaudia i syn Aleksander, więc czekają dla nich. A. Jak tylko ostygną, to myślę, że w mig znikną po prostu z tej blaszki. Mhm.
0: Czyli ciasta jest więcej, czy jagód jest więcej?
1: No tak, pośrednio, żeby się nie wylały jagódki, prawda?
0: No tak, bo to trudno zjeść jagodziankę elegancko, gdy ten soczek wylatuje.
1: Tak, tak.
0: Ale też czy to jagody były przez ciebie zbierane?
1: Nie, zakupione u nas na bazarku.
0: A. No to czy w Skarżysku Kamiennej mówimy jagody, czy borówki?
1: Jagody i bułeczki, jagodzianki, tak.
0: No to czyli tak, zachodnio. Dobrze, prezent mam dla ciebie. Czy wakacje już przed tobą, czy jeszcze przed tobą, czy już po?
1: Tak, jutro już wyjeżdżam. Do Gdańska.
0: Czyli nad morze, idealnie. Tam będzie można też poszukiwać tych jagodzianek idealnych. Ręcznik plażowy od nas. Raczej już nie zdąży do ciebie dotrzeć przed tym wyjazdem, ale będzie okazja do tego, żeby zaplanować kolejne.
1: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich.
0: Właśnie, do pozdrowień się dołączam. No i pysznych tych jagodzianek. No na pewno będą pyszne, więc nie mam co ci tutaj życzyć. No trochę tak z zazdrością na nie spoglądam. Ale trudno. Też sobie upiekę. Dzisiaj pogoda taka, że można piekarnik otworzyć.
1: Polecam serdecznie.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Przepis podam po antenie.
0: No a to może teraz drożdże, jajko, mleko, mąkę.
1: Tak, drożdże oczywiście.
0: I co? I właściwie tyle? Drożdżówka taka typowa?
1: Tak, tak. Typowo ciasto drożdżowe.
0: Czyli
1: z kruszonką, oczywiście też z kruszonką.
0: Nie ma jagodzianki bez kruszonki. Musi być. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
1: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Pozdrawiam.
0: Numer uno i tora. Teraz w Radiu Plus.

0: Tina Turner w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, a dzisiaj Dzień Jagodzianki. Przypominam, że jeśli tych jagodzianek zjemy za dużo, to warto przed albo później te kalorie spalić i na przykład na spacerze, podczas jazdy na rowerze, bo takie wiadomości od Was dostajemy. Przypominam, że przy okazji Wimbledonu my prosimy Was, abyście pokazali nam, jak się ruszacie, a do zdobycia lekcja tenisa z Kasią Kozimor na korcie w Warszawie. Do tego jeszcze rakieta tenisowa i kieszonkowe na przyjazd do nas, ale oprócz tego każdego dnia do zdobycia zestaw do badmintona. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Proszę go wypełnić i czekać na telefon od nas. Radio
1: Plus. Reklama. Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Ogórek gruntowy polski 2,99 za kilogram. Limit 5 kg na osobę. Oferta ważna tylko przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Tato, a pamiętasz Rapkoland?
3: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
2: To musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina Kruca Bomby i owieczek Irenek.
4: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
3: To jakbyś nie był tam wcale.
2: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu.
5: Czeka tu na Was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapu-Chlap. Cicho, owieczki, goście idą.
6: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
7: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
6: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
7: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.

0: Radio Plus Kraków.
1: Sprawa jest bulwersująca, mówi szef MSWiA o szpitalu południowym. Pracowali dla białoruskiego KGB, ABW zatrzymała kolejne osoby. Będą posługiwać wśród Polonii na całym świecie. Polska misja katolicka wzbogaci się o nowych księży. Minęło południe, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Doniesienia są wstrząsające, to trzeba dokładnie wyjaśnić, tak szef MSWiA Marcin Kierwiński komentuje kolejną odsłonę afery w warszawskim szpitalu południowym. Placówka zwolniła koordynatora prosektorium po doniesieniach portalu Zero i Onetu. Mężczyzna miał promować firmę pogrzebową wspólniczki, publikować zdjęcia ludzkich szczątków w internecie, a prosektorium miało być wynajmowane jako plan filmowy.
2: Ona jest bulwersująca, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Ja tą sprawę zostawiam prokuraturze. Ja wiem, że są nowe fakty, to musi być wyjaśnione do spodu, jeżeli były jakiekolwiek nieprawidłowości. A wszyscy czytaliśmy ten materiał, jest wstrząsający. Jeżeli były nieprawidłowości, to winni powinni zostać bardzo, bardzo surowo ukarani.
1: Aferę rozpoczęły doniesienia o byłym już koordynatorze SOR-u w szpitalu południowym, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Miał też przyjmować polityków Koalicji Obywatelskiej bez kolejki. Mieli pracować dla białoruskiego wywiadu dwie osoby zatrzymane przez ABW. To 19-letni Białorusin i 44-letni Polak, którzy przeprowadzali akcje zlecone przez białoruskie KGB.
3: Mężczyźni opłacani przez białoruski wywiad brali udział w organizowanych w Warszawie przez mniejszość białoruską wydarzeniach, na których nagrywali uczestników, robili im filmy. Zebrane materiały przekazywane były za wschodnią granicę, gdzie były wykorzystywane przez służby Łukaszenki i reżimową propagandę.
1: Mówił Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Białorusin trafił do aresztu na 3 miesiące, Polaka objęto dozorem policyjnym i zabrano mu paszport. ABW podkreśla, że to kolejne zatrzymania w tej sprawie. W listopadzie polskie służby aresztowały 5 osób z Białorusi i Ukrainy. Dobre informacje dla kierowców. Na S17 można już bez problemów jechać z Lublina do Warszawy. Naprawiono fragment pomiędzy Żyżynem a Skrutkami. Tam jezdnia wybrzuszyła się w trakcie upału i spowodowała kilka wypadków. Niestety podobna nierówność pojawiła się kilkaset metrów dalej w kierunku Lublina. Tam trzeba teraz zwolnić.
4: Działamy zapobiegawczo. Ograniczyliśmy tu prędkość na odcinku około 2 km. Przełożyliśmy ruch na jezdnię w kierunku Warszawy. Wykonawca będzie tu prowadził pracę w najbliższych dniach.
1: Mówił Łukasz Minkiewicz z GDDK i A. Naprawy są wykonywane w ramach gwarancji.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Polska misja katolicka wzbogaci się o nowych księży w USA, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii i na Ukrainie. Do pracy wśród Polonii przygotowuje się 5 kapłanów.
5: Na Ukrainę do Kamieńca Podolskiego jedzie ksiądz Michał Ogrodnik.
6: Za wiele szczegółów nie znam, dopiero się będę uczył tego, jak 1 września tam pojadę, ale jestem pełen nadziei i takiej zafascynowania w sumie tym, co tam się może dziać.
5: Ksiądz Grzegorz Suski będzie posługiwał w Detroit.
7: Z radością, ale z lekkim jakąś tam na pewno obawą, bo zawsze się boimy tego, co nieznane, inny kraj, inny kontynent. Ufam Bogu, że będzie dobrze.
5: Księża posługę rozpoczną na przełomie sierpnia i września.
1: O czym informowała Aneta Paszko.
8: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Ponad 70 zawodników z 17 krajów i tydzień sportowych emocji. Jutro w Krakowie rozpoczną się Mistrzostwa Europy w showdownie. To dyscyplina dla osób niewidomych i słabowidzących, porównywana często do tenisa stołowego. Od jutra aklimatyzacja i pierwsze treningi, od poniedziałku właściwe rozgrywki.
9: Poniedziałek to rywalizacja drużynowa z wielkim finałem o godzinie 18:30. No i od 7 do 9, czyli 3 kolejne dni, to rywalizacja indywidualna. 74 zawodników, także myślę, że ponad 300 spotkań do rozegrania, więc będzie tak naprawdę co się bić.
8: Mówi Piotr Niesyczyński, członek komitetu organizacyjnego. Polacy mają spore szanse na medale i obronę ostatnich tytułów. Kibicować można za darmo w salach konferencyjnych hotelu Nowotel przy Kościuszki. Pociągi retro wracają na tory. Skansen w Chabówce potwierdza, w te wakacje zabytkowe składy ponownie wyjadą na trasę między Chabówką, Rabką Zdruja i Jordanowem. Pierwszy pociąg wyruszy już w niedzielę. Składy będą kursować w każdą niedzielę i dodatkowo 15 sierpnia. Pasażerowie skorzystają z 2 połączeń o godzinie 10 i o godzinie 13.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
8: W Krakowie pochmurno, lepiej mieć parasol ze sobą, choć według synoptyków ma się rozpogodzić późnym popołudniem nawet 23 stopnie.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
11: Oto mamy już czwartek. Dzień dobry, Marek Sierocki.
12: Jan Pasterski. Uf, odetchnęliśmy. Temperatura w miarę normalna, 21 tak stopni. No i czujemy się świetnie. Modern Talking na dobry początek i Brother Louie.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Otwieramy nasz muzyczny kalendarz. Tutaj data niestety smutna, bo 2 lipca 2014 roku zmarł Janusz Kondratowicz.
2: Znakomity autor tekstów, dziennikarz, poeta, ale też pisarz. Fantastyczny człowiek. Miałem przyjemność go poznać. Pierwsze nasze spotkanie to był mój egzamin taki profesjonalny na DJ-a, bo Janusz Kondratowicz był przewodniczącym takiej komisji egzaminującej kandydatów na DJ-ów. Potem się zaprzyjaźniliśmy, poznaliśmy się bliżej. To autor niezapomnianych przebojów czerwonych gitar Anny Jantar, Krzysztofa Krawczyka. Naprawdę lista wykonawców, dla których pisał słowa piosenek, jest imponująca. Też wśród tych wykonawców jest zespół Rezerwat. Zaopiekuj się mną, to tekst autorstwa właśnie Janusza Kondratowicza. Kwiaty we włosach, jeden z najsłynniejszych przebojów, do którego tekst napisał niezapomniany Janusz Kondratowicz. Czerwone gitary.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: Ach, to niska cena.
9: Mamy to o, w Lewiatanie tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
13: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
14: Bierzemy.
12: Buen provecho.
14: A to co?
13: No, owoce, ale morza.
15: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
16: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
17: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
18: Delikatesy Market Point. Kiełbasa podwawelska Nikpol już za 11,99 za kilogram z kartą Market Point. Arbus złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Masło ekstra 200 gramów Mońki 3,49 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Reklama.

0: to grupa Tight Fit, ich wersja przeboju The Lion Sleeps Tonight w oryginale grupa The Talkings, a piosenka wykorzystana też oczywiście w filmie Król Lew.
1: No, oczywiście, że tak. Przez ostatnie dni, to było chyba półtora tygodnia, jeżeli dobrze liczę, rozdawaliśmy podwójne zaproszenia do Sopotu, do Opery Leśnej, bo tam już naprawdę niedługo, za nieco ponad dwa tygodnie właśnie koncert. Naprawdę przyjemny, w którym pojawi się Albana, ale także duet Ricky e Poveri.
0: Zgadza się, my pojawimy się dokładnie za dwa tygodnie w Operze Leśnej i stamtąd przeprowadzimy audycję na żywo oczywiście i obiecał nam Albano, że pojawi się w tej audycji. No i będziemy mieli okazję zadać mu kilka pytań o tym, jak się przygotowuje do koncertu, co zaśpiewa, a na pewno zaśpiewa te swoje wielkie hity. Grupa Ricky e Poveri zaczynali jako kwartet, potem jako trio i tak jak wspomniałeś, Janku, teraz duet. Największe sukcesy święcili na przełomie lat 70. i na początku lat 80. XX wieku, wtedy hit za hitem, Acapulco, Mamma Maria, Sara Perchettiamo, Made in Italy, no i oczywiście wśród tych piosenek była również ta, którą zagramy teraz. Voulez-vous danser i Ricky e Poveri.
1: Takie szybkie pytanie, czy szlifujesz już włoski powoli, bo ja już, wiesz co, mam podstawy. Margarita, Cinquecento, no i tam się jeszcze douczę.
0: No, gratuluję.
1: To się dogadamy jakoś.

0: Popularność przyniosły jej występy w grupie Various Monks, a my zagraliśmy utwór z jej pierwszej solowej płyty, Anita Lipnicka, Wszystko się może zdarzyć. Wspaniała piosenka, do której lubimy wracać, podobnie jak do następnego utworu.
1: No, tym bardziej, że jest wyjątkowo radiowy właśnie, bo nosi tytuł Radio Gaga, no to jest oczywiście Queen.
0: Rok 1984, wtedy ukazał się album The Works grupy Queen. To był fantastyczny powrót zespołu po kilku latach milczenia na listy przebojów. I Want to Break Free i Radio Gaga to piosenki, które podbiły listy przebojów, ale to też był nieodłączny repertuar koncertów grupy Queen. Pamiętamy słynny występ na Live Aid na stadionie Wembley, kiedy 100-tysięczny tłum klaskał tak, jak im pokazywał Freddie Mercury w rytmie przeboju Radio Gaga. Ja to widziałem parę miesięcy wcześniej na NEP stadionie w Budapeszcie podczas koncertu zespołu Queen i dla mnie są to niezapomniane wspomnienia. Radio Gaga, grupa Queen na antenie Radia Plus.

0: Zostaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
2: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe
1: oferty! A już od czwartku olej Beskidzki Bielmar litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyny do płukania Kokolino kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
3: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Ogórek gruntowy polski 2,99 za kilogram. Limit 5 kg na osobę. Oferta ważna tylko przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
7: Gotowi na lato pełne frajdy? Startujemy! Tego lata wskocz do swojego basenu i zostań basenowym bohaterem swojej rodziny. Chomik, Centrum Dom i Ogród, bezpośredni importer firmy Bestway, przyciąga cenami. W jednym miejscu ogromny wybór basenów ogrodowych, jacuzzi oraz dmuchanych wodnych atrakcji dla dzieci. A ponadto akcesoria basenowe, od chemii po pompy, filtry i pokrowce. Zostań basenowym ekspertem. Chomik Gdów, koło Wieliczki. www.chomik.pl.
8: Reklama.

0: To była piosenka Can't Take My Eyes Off You. Na świecie ten przebój królował między innymi dzięki wykonaniu Andy'ego Williamsa. My zagraliśmy wersję dyskotekową grupy Boys Town Gang. To był utwór, który na początku lat 80. właśnie ta wersja królowała w dyskotekach w zachodniej Europie, szczególnie w Holandii. Tam ten utwór był popularny, ale też na całym świecie tańczono w rytm hitu Can't Take My Eyes Off You w wykonaniu grupy Boys Town Gang.
1: Właściwie w latach 80. też początek lat 80. pozostajemy, bo 2 lipca 82 roku ukazał się już 13. studyjny album supergrupy Fleetwood Mac pod tytułem Mirage.
0: Z tej płyty pochodzi piosenka O Diane, którą skomponował

0: wykonał gitarzysta i wokalista zespołu Lindsey Buckingham. Utwór niesamowicie melodyjny i tak jak rozmawialiśmy przed chwilą z Jankiem, takie klimaty lat 60. i 70. pojawiły się w tej piosence. Bardzo melodyjna, piękna piosenka na zakończenie dzisiejszego spotkania. Ty, Janku, zostajesz przez 3 godziny. Będzie się działo?
1: Będzie się działo. Nasza zabawa Pokaż, jak się ruszasz, między innymi, czyli aktywność fizyczna. No i bardzo sympatyczne nagrody do zdobycia.
0: Musimy nagrać jakieś filmiki, jak my się tu ruszamy w studiu.
1: Oj, to nie wiem.
0: No dobra, ale może pomyślimy o tym.
1: Trzeba ryzykować.
0: Już teraz Fleetwood Mac, Diane, a Janek zostaje z Państwem przez 3 godziny.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Reklama.
1: Uff, ale gorąco.
2: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czekają na nas plaża z bajecznymi widokami na panoramę Tatr oraz cykl eventów dla całych rodzin. Będą aktywności sportowe, gry rodzinne, płucenie oscypka oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
3: No to jedziemy kolejem na Gubałówkę.
0: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: 18 osób zginęło w Kijowie. Rosjanie przeprowadzili potężne ataki. Czy będzie ekstradycja Ziobry? Zbieramy komentarze w Sejmie. Przeniesiemy się też na plan serialu Rancho, gdzie był dziś Daniel Olbrychski. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Już od ponad 9 godzin trwa akcja ratunkowa w Kijowie. Według najnowszych informacji w rosyjskim uderzeniu zginęło 18 osób, a około 90 jest rannych, w tym dzieci. O tym największym ataku na Kijów z ukraińskiej stolicy nasz korespondent Ołech Biłecki.
2: Władze miasta raportują o zniszczeniach w 30 obiektach w kilku dzielnicach Kijowa. Między innymi doszło do uderzeń w bloki mieszkalne, w skutku czego pod gruzami okazali się ich mieszkańcy. Spadnięcie odłamków spowodowało także utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej. Policja zawiesiła ruch w pobliżu zaatakowanych obiektów. Jeden z operatorów sieci mobilnej także zgłasza zakłócenia w działalności sieci komórkowej oraz internetu. Po odwołaniu nocnego alarmu syreny kilkukrotnie zawyły w ukraińskiej stolicy w godzinach przedpołudniowych. Jak dowiedzieliśmy się później, na celowniku Rosjan okazał się także budynek zamieszkany przez europejskich dyplomatów. Kijów, Ołech Biłecki.
1: Podczas nocnego ostrzału w kijowskim metrze ukrywało się ponad 50 tysięcy osób.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Prokuratura może wystosować wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA. Wczoraj warszawski sąd okręgowy uprawomocnił wcześniejszy nakaz tymczasowego aresztowania byłego ministra sprawiedliwości. Zbieramy na ten temat komentarze w Sejmie. Poseł Lewicy Tomasz Trela.
3: I myślę, że tak prokuratura powinna jak najszybciej zrobić i działać tutaj zgodnie z przepisami, zgodnie z prawem, bo na Ziobrze ciąży 27 poważnych zarzutów. Jego miejsce nie jest w Nowym Jorku, nie jest w Waszyngtonie, tylko jego miejsce jest w Polsce w areszcie. Spowiadanie się przed prokuratorem.
1: Michał Wójcik z PiS-u odpowiada, że jego zdaniem orzeczenie sądu jest obarczone wadą proceduralną.
4: Gratuluję fantazji. Postępowanie ekstradycyjne trwa od 12 miesięcy do kilku lat. Ma charakter sądowy i polityczny. Wiadomo, że ostatecznie decydują politycy, bo Departament Stanu decyduje, ale może złożyć. Niech sędzia amerykański zobaczy, za co ścigany jest Zbigniew Ziobro.
1: Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 27 zarzutów, m.in. w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Do ekipy Rancha dołączył Daniel Olbrychski. Aktor jest wielkim fanem serialu, a w kolejnym sezonie zagra kuzyna Japyczów z kultowej ławeczki.
5: Panie Danielu, jak pierwsze wrażenia, jak ekipa?
6: Wspaniale, naprawdę. Ja się tego spodziewałem, bo to widać było w tych wszystkich odcinkach poprzednich, że tu musi panować wspaniała atmosfera na planie. Wszyscy grali jak na skrzydłach. No i teraz, abym tylko tego nie zepsuł.
5: To teraz reżyser serialu Wszechczasów powie, jak bardzo jesteś szczęśliwy, że pan Daniel gra w Rancho.
7: No mogę powiedzieć śmiało, że w serialu Wszechczasów, jak powiedziałaś, pojawił się aktor Wszechczasów, jeżeli chodzi o Polskę. Czyli sam Daniel Olbrychski jako kuzyn Japycz.
5: Myślę sobie, że pan jest wymarzonym aktorem dla pionu kostiumowego, bo wszystko ma pan swoje. Swoje buty.
6: Tak, do jazdy konnej z ostrogami, bo mam również scenę końską.
1: Na planie Rancha była Ela Piotrowska.
8: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. 150 kilometrów do pokonania w 7 dni. Mowa o 35. pieszej pielgrzymce dominikańskiej, która 12 sierpnia wyruszy z Krakowa na Jasną Górę. Chętni mogą jeszcze dołączyć do wspólnej drogi. Dla wielu będzie to czas nie tylko fizycznego wyzwania, ale też nawiązywania nowych znajomości.
9: Przez pierwsze 3 dni idziemy po około 30 kilometrów. Mamy jeden taki dłuższy postój kilkugodzinny, żeby sobie każdy mógł odetchnąć. Mniejsze postoje. Po 4 dniach przechodzimy w stan postojowy, więcej siedzimy niż chodzimy. My dochodzimy w 7 dni, więc ten dalszy odcinek jest rozłożony na mniejsze etapy.
8: Mówiła Katarzyna Rogacz, koordynator pielgrzymki. Pozostało jeszcze niecałe 150 wolnych miejsc. Zapisać można się przez stronę pielgrzymka-dominikanie.pl. 6 tygodni utrudnień od soboty czeka mieszkańców Krakowa. Rozpoczną się prace na ulicy Grzegórzeckiej. Zmienią się trasy autobusów i tramwajów, a kierowcy i rowerzyści będą musieli korzystać z objazdów. Remontowany będzie odcinek od ulicy Wielopole do ulicy Rzeźniczej. Wymieniany ma być torowisko i nawierzchnia jezdni. Prace potrwają do połowy sierpnia.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
8: W Krakowie coraz więcej przejaśnień. Według synoptyków nie powinno już padać. Odpoczywamy od upałów na termometrach 20 stopni.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: Marek Grechuta, teraz na dobry początek w Radio Plus. Dni, których nie znamy. Dzień dobry, Janek Pasterski, 6 po 13.

0: Panowie z Petro Boys i Cessin w Radio Plus. Patrzę na zegarek, bo to się trochę cały czas przesuwa. Trwał im bledon. Na razie wygląda na to, że za chwilę powinno się zaczynać starcie naszego Kamila Majchrzaka z Zacharem Swajdą, ale zobaczymy, czy to jeszcze nie będzie parę minut później. W każdym razie trzymamy mocno kciuki. Po 14 natomiast na kortach Iga Świątek, a my, no właśnie, wracamy do naszej zabawy. Trochę zainspirowani Wimbledonem, pytamy was o to, jak się ruszacie, a konkretnie prosimy, żebyście nam to pokazali, wysyłając zdjęcia waszej aktywności fizycznej na radioplus.pl. I to niekoniecznie musi być tenis, to może być bieganie, to może być gimnastyka, to może być gra w piłkę, chodzenie z kijkami, na przykład wszystko to, co lubicie robić, dajcie znać, bo codziennie rozdajemy wam zestaw podwójny do badmintona, czyli no oczywiście dla dwóch osób, żeby sobie pograć, a w wielkim finale nagroda główna, ta już stricte związana z tenisem, bo będziemy mieli rakietę tenisową, a do tego jeszcze lekcje gry w tenisa z Kasią Kozimor, naszą redakcyjną koleżanką, która w tenisa gra świetnie, i dorzucamy do tego jeszcze 1000 złotych kieszonkowego.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hity z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Nescafe 200 gramów, 21,99. A ketchup pudliszki 700 gramów, jedynie 6,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
9: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
11: O, mechanik idzie!
12: Mamma mia, el compressor!
13: Facciamo subito, sì?
14: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
15: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
16: Czas na

0: tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej scenie Energy 2000 zagra największa, 300-osobowa góralska kapela w Polsce. W programie od 15 piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000. Bilety dostępne na koncertyprzytkowice.pl.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

Nigdy nie kończąca się historia to oczywiście Limahl w kompozycji kultowej Giorgio Morodera, taka nigdy nie kończąca się historia, to mam wrażenie ostatnie dni bardzo upalne, ale już dzisiaj odczuwalne ochłodzenie, a od jutra naprawdę odczuwalne, to znaczy będzie przyjemnie, ale tak, żebyśmy mogli normalnie funkcjonować. W kalendarzu dzisiaj 2 dnia lipca Międzynarodowy Dzień UFO, o, to proszę, jakby ktoś zobaczył, dajcie znać, ale mamy też dzień dziennikarza sportowego, to pozdrawiamy wszystkich komentatorów, dzięki którym przyjemnie nam się ogląda to, co się dzieje, również teraz w trakcie trwającego właśnie Wimbledonu.

0: Reklama.
1: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie.
2: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: Ach, to niska cena.
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie.
11: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
12: Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych BYD. Build your dreams.
0: Reklama.

0: wakacyjnej, to bardzo Urszula. Za chwilę w Radiu Plus wiadomości o 14 i Mikołaj Gronet.
1: Reklama. Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
3: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
4: Bierzemy.
2: Buen provecho.
4: A to co?
3: No, owoce, ale morza.
5: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
8: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
9: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Reklama.

0: Rozpoczął się proces w sprawie makabrycznego zabójstwa pod Poznaniem. Minister zdrowia i szef NFZ-u w Sejmie spotkają się z posłami. Watykan wyrzuca lefebrystów z kościoła. Pytamy, co to oznacza dla wiernych. Minęła 14. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Policjantom przyznał się do winy, a przed sądem stwierdził coś innego. Nieoczekiwanym zwrotem rozpoczął się proces w głośnej sprawie makabrycznego zabójstwa w podpoznańskich Koziegłowach. Roman R. miał zabić żonę. Podczas rozprawy mężczyzna nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień.
1: Taka została przyjęta linia obrony i przy tym pozostajemy, że obecnie klient nie przyznaje się do winy i odmawia składania wyjaśnień. I jako jego obrońca nie chciałbym w żaden sposób ten temat się wypowiadać.
0: Tak mówił obrońca Jędrzej Kubera, a zdaniem prokurator Kingi Kobierskiej dowody są niezbite.
2: Zebrano szereg dowodów, które potwierdzały sprawstwo oskarżonego. Byli to bezpośredni świadkowie, nagrania monitoringów, ale tak samo również szereg ekspertyz sądowych, na przykład z dziedziny genetyki sądowej, biologii czy z zakresu medycyny sądowej.
0: Romanowi R. grozi dożywocie. Będą rozmawiać o sytuacji w Szpitalu Południowym i systemowych zmianach w służbie zdrowia. Za godzinę w Sejmie spotkanie klubu Koalicji Obywatelskiej z minister zdrowia oraz szefem NFZ-u. Rozmowy w podobnym gronie miały już miejsce w tym tygodniu z udziałem premiera. Dlaczego więc minister zdrowia i szef NFZ-u spotkają się jeszcze z posłami? To pytanie do naszego reportera Michała Rawy, który jest w Sejmie. Dzień dobry.
3: Tak jest, dzień dobry. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda liczy, że szefowa resortu zdrowia na spotkaniu przedstawi m.in. pomysły na rozwiązanie kwestii wynagrodzeń lekarzy, bo jak pokazała historia Dawida Kacprzyka, system nie działa jak powinien.
4: Oczywiście jest tak, że sytuacja jest trudna, natomiast raczej jesteśmy nastawieni na poszukanie wspólnych rozwiązań i na wyjście z jakąś ofensywą, niż na topienie się w żalach i awanturach.
3: Podkreśla posłanka KO. Tymczasem na światło dzienne wychodzą kolejne skandale z warszawskiego Szpitala Południowego. Po artykułach Onetu i Portalu Zero zwolniony został koordynator prosektorium Artur Chabowski, który w szpitalu miał prowadzić nielegalny handel ciałami zmarłych.
0: Za chwilę głos w sprawie byłego już koordynatora prosektorium ma zabrać prokuratura.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Watykan obłożył ekskomuniką łącznie 6 biskupów lefebrystów. To 2 dotychczasowi biskupi Bractwa i 4 wyświęceni przez nich wczoraj bez zgody papieża Leona XIV. Dekret stanowi, że mająca siedzibę w Szwajcarii wspólnota świętego Piusa X udziela sakramentów w sposób bezprawny. Co to oznacza dla wiernych? Sprawdzała Aneta Paszko.
6: W opublikowanym przez Watykan dekrecie czytamy, że święcenia bez mandatu papieskiego i wbrew woli papieża podlegają karom przewidzianym w kodeksie prawa kanonicznego, czyli ekskomunika, mówi ksiądz profesor Rafał Kamiński, prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW.
7: Te sprawowane sakramenty, szczególnie Eucharystia, jest sprawowana w sposób niegodziwy. Kwestia sakramentu spowiedzi to także sposób nieważny. Udziela rozgrzeszenia, dlatego że jest karze ekskomuniki i nie ma tego, co nazywamy jurysdykcją.
6: W dekrecie kardynał Fernandez upomniał duchownych i wiernych świeckich, aby nie przystawali do schizmy Bractwa Kapłańskiego świętego Piusa X, gdyż i oni podlegaliby wówczas karze ekskomuniki. Aneta Paszko, Radio Plus.
0: W tym wydaniu to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Plus zapraszam w imieniu Michała Konopińskiego.
8: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Już 8 lipca długo wyczekiwane wyniki matur, a my sprawdzamy, co oferują krakowskie uczelnie przyszłym studentom. Wczoraj sprawdziliśmy, co nowego na Uniwersytecie Jagiellońskim, dziś czas na Politechnikę Krakowską. Uczelnia stawia na praktyczne umiejętności i nowoczesne rozwiązania, opisuje Andrzej Szarata, rektor PK w Krakowie.
9: W zasadzie wszystkie nasze kierunki teraz mają odświeżone programy, udoskonalone, poprawione, dostosowane do dzisiejszych czasów i do tego, jakie są oczekiwania. No, w tym roku na pierwszym stopniu aż 6 nowych kierunków uruchamiamy. I to są kierunki, które nie są przypadkowe, które ktoś tam nagle sobie wymyślił, tylko one wynikają z naszych relacji z biznesem i obserwowania tego, co się dzieje w otoczeniu.
8: Wyniki matur o godzinie 8.30. Później przyszli studenci sprawdzają listę przyjętych na uczelnię, składają papiery lub rekrutują się dalej. Jak dać drugie życie nieużywanym ubraniom i jednocześnie zadbać o środowisko? Jutro odbędą się warsztaty dla seniorów, podczas których uczestnicy poznają ideę recyklingu i samodzielnie wykonają praktyczne torby ze starych części garderoby. Start o godzinie 10 przy ulicy Wielopole 17a. Warsztaty są bezpłatne.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów. Ulipy.com.pl.
8: W Krakowie coraz więcej przejaśnień, na termometrach 21 stopni i według synoptyków ma być i jeszcze cieplej i już bez opadów.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów. Ulipy.com.pl.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: Już teraz w Radio Plus duet Simon i Garfunkel, El Condor Pasa. Dzień dobry, Janek Basterski. Radio.

0: Rod Stewart i Baby Jane w Radiu Plus 20 minut po godzinie 14. No delikatne ochłodzenie nam się już zrobiło. Jak jest za gorąco, to niedobrze, jak jest tak akurat, to jest świetnie. No i miejmy nadzieję, że taka właśnie pogoda nas jeszcze czeka, bo jesteśmy dopiero na początku tych wakacji. W związku z tym w najbliższych dniach rozdajemy Wam ręczniki plażowe. Mam nadzieję, że się przyda, na pewno jeszcze przed wieloma z nas urlopy, dopiero pewnie bardzo często gdzieś nad wodą. Gdyby ktoś potrzebował takiego właśnie ręcznika plażowego, to już teraz śmiało możecie do mnie napisać SMS pod 691-141-141.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Parownica do ubrań Silvercrest 30 zł taniej, tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Wyciśnij jakość do ostatniej kropli, byś pędził w stronę celu na pełnym baku paliwa i dobrej energii. Tankuj na stacji Moja Jordanów. Stacja paliw, myjna bezdotykowa, sklep motoryzacyjny, całodobowy parking, noclegi, punkt gastronomiczny. Czekamy na ciebie codziennie. Stacja Moja Jordanów, ulica 3 Maja 87.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Las Kopol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Las Kopol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Las Kopol to tradycja dobrego smaku.
10: Słyszysz to? Lato wzywa! Spakuj się z CHT! Znajdziesz tu wszystko! Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas! Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków Krzywda 1. Zapraszamy!
11: Delikatesy Market Point. Ogórek szklarniowy tylko 99 groszy za kilogram z kartą Market Point. Jaja z wolnego wybiegu 10 sztuk klasa M 6,99 za opakowanie przy zakupie 4 opakowań z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki tylko 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
12: Reklama.

0: klasyka Italo Disco i to w tym najlepszym wydaniu Savage Don't Cry Tonight, a ja teraz dodzwoniłem się do Moniki. Moniko, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. To powiedz, czy urlop przed tobą jeszcze?
1: Oj, przede mną.
0: Gdzieś będzie okazja, żeby być nad wodą?
1: Oczywiście, w Dziwnowie.
0: A, to pięknie. To w takim razie, jeśli teraz dostajesz od nas ręcznik plażowy, to pewnie się przyda, zakładam.
1: Oczywiście.
0: Świetnie.
1: Będzie na pewno służył.
0: Super. To wysyłamy do ciebie taki ręcznik od Radia Plus, no i życzymy udanego urlopu przede wszystkim i dobrej pogody.
1: Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
0: Trzymaj się. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dziękuję.
0: No a jeśli ktoś właśnie przed urlopem, tak jak Monika, czy tak jak ja chociażby, to mamy takie obliczanie do tych naszych wakacji. Europe teraz w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: To niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Delikatesy Market Point. Kiełbasa podwawelska Nikpol już za 11,99 za kilogram z kartą Market Point. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Masło ekstra 200 gramów Mońki 3,49 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point między innymi w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.

0: Bonem w wakacyjnych rytmach kończy tę godzinę, to już prawie 15, a w Radio Plus za chwilę Michał Konopiński i wiadomości.
1: Reklama.
2: Słyszysz to? Lato wzywa! Spakuj się z CHT! Znajdziesz tu wszystko, od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków Krzywda 1. Zapraszamy.
3: Delikatesy Market Point. Ogórek szklarniowy tylko 99 groszy za kilogram z kartą Market Point. Jaja z wolnego wybiegu 10 sztuk klasa M 6,99 za opakowanie przy zakupie 4 opakowań z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki tylko 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
4: Gotowi na lato pełne frajdy? Startujemy!
3: Tego lata wskocz do swojego basenu i zostań basenowym bohaterem swojej rodziny. Chomik, Centrum Dom i Ogród, bezpośredni importer firmy Bestway, przyciąga cenami. W jednym miejscu ogromny wybór basenów ogrodowych, jacuzzi oraz dmuchanych wodnych atrakcji dla dzieci. A ponadto akcesoria basenowe, od chemii po pompy, filtry i pokrowce. Zostań basenowym ekspertem. Chomik Gdów, koło Wieliczki. www.chomik.pl.
1: Reklama.

0: Kraków.
1: Nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego jest reakcja prokuratury. Wielkie sprzątanie po nawałnicach, tak jest m.in. w Białej Podlaskiej. Przeniesiemy się też na korty Wimbledonu w grze Iga Świątek i Kamil Majszak. Jest 15, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prokuratura reaguje na doniesienia o nieprawidłowościach w prosektorium Warszawskiego Szpitala Południowego. Śledczy wszczęli postępowanie sprawdzające. Wcześniej portal Zero.pl informował m.in. o tym, że kierujący prosektorium miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki. Przed siedzibą prokuratury okręgowej w Warszawie jest nasz reporter Michał Skolimowski. Co dokładnie zostanie sprawdzone?
2: Dzień dobry, postępowanie sprawdzające dotyczy nienależnego pobierania opłat w prosektorium. Śledczy sprawdzą też, czy w prosektorium doszło do znieważenia zwłok. Sygnały o nieprawidłowościach są anonimowe, więc prokuratura nie wszczęła śledztwa. Liczy jednak na kontakt ze strony osób, które mają na ten temat jakiekolwiek informacje.
3: Czy to członkowie rodzin osób zmarłych, czy to pracownicy zakładów pogrzebowych, które kooperowały z prosektorium.
2: Mówił prokurator Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Po doniesieniach o nieprawidłowościach Szpital Południowy ze skutkiem natychmiastowym rozwiązał umowę o pracę z koordynatorem prosektorium.
1: Sprzed prokuratury okręgowej w Warszawie Michał Skolimowski, dziękujemy. Poważny wypadek i utrudnienia na Krajowej 14 w Łódzkiem. Na ulicy Prymasowskiej w Łowiczu zderzyły się motocykl i samochód osobowy. Trwa akcja służb.
4: Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Udzielana jest pomoc medyczna poszkodowanym. Droga jest całkowicie zablokowana. Policjanci wykonują czynności w celu ustalenia okoliczności tego zdarzenia.
1: Mówi Tomasz Piechowski z Policji w Łowiczu i apeluje do kierowców o ostrożność. Po nawałnicach wielkie sprzątanie i liczenie strat. Trwa usuwanie skutków wczorajszych wichur. Przeszły m.in. przez Białą Podlaską i okolice. Na miejscu jest Arek Michlewicz. Arku, jak wygląda sytuacja?
5: Jestem w Grabanowie. To jedna z kilku miejscowości, w których wichura spowodowała przerwy w dostawie wody z racji zerwanych linii energetycznych. Uruchomiono agregat prądotwórczy mający napędzać pompy wodne, ale na krótko.
6: Niestety agregat po kilku godzinach pracy uległ awarii, stąd też jak najszybsza decyzja o tym, żeby podłączyć agregat w posiadaniu zarządzania kryzysowego.
5: Mówił Konrad Gąsiorowski, wójt gminy Biała Podlaska. Niespokojnie było też w samym mieście.
7: Trochę strachu było. W miejscach, gdzie duże zadrzewienie, wiadomo, że jest niebezpiecznie.
5: Groźnie było przy ulicy Kolejowej, gdzie drzewo przewróciło się na samochód, ale na szczęście nikomu nic się nie stało.
1: W miejscowości Rakowiska koło Białej Podlaskiej po uderzeniu pioruna spłonął budynek gospodarczy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przenosimy się jeszcze na korty Wimbledonu i sprawdzamy, jak idzie naszym tenisistom. Iga Świątek rozpoczęła mecz drugiej rundy Wimbledonu. Polka wgra z Czeszką Karoliną Pliszkową i przed chwilą wygrała pierwszego seta 6-1. A Kamil Majszak w drugiej rundzie mierzy się teraz z Zakarem Swajdą. Polak wygrał pierwszego seta 6-2, a w drugim jest 4-2 dla Amerykanina.
8: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Został skradziony w czasach II wojny światowej. Po 87 latach wrócił do kolekcji Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Wyjątkowy pierścień króla Zygmunta I Starego można już podziwiać w gmachu przy ulicy Pijarskiej. Złoty sygnet odzyskano na mocy traktatu o dobrym sąsiedztwie i współpracy z Niemcami.
9: Jest to osobisty przedmiot króla. Został mu podarowany przez jego żonę, królową Bonę. Praca wykonana 24-karatowego złota z pięknie ciętym diamentem. Był częścią kolekcji czartoryskich od początku XIX wieku.
8: Mówi Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Pierścień króla Zygmunta Starego to nie jedyny obiekt, który powrócił do Polski. Mowa też m.in. o pergaminach krzyżackich czy rękopisie hymnu Gaudem Mater Polonia. Wspólny śpiew, wyjątkowa atmosfera i zbliżenie się do Boga, tak zapowiadają się warsztaty Prokocim Gospel Voice w ramach cyklu Muzyka i Sakrum. Odbędą się one w ten weekend w Kościele Matki Bożej Dobrej Rady w Krakowie. Do jutra można się zapisać mailowo lub telefonicznie, a zwieńczenie warsztatów to niedzielny koncert o 15.30. Patronuje Radio Plus.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
8: W Krakowie na niebie coraz więcej słońca i robi się coraz cieplej. Na termometrach 24 stopnie nie powinno już padać. Biometr niekorzystny.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: O miłości teraz. Jennifer Rush, The Power of Love w Radiu Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski. 5 minut po 15.

0: Sporo słońca dzisiaj. London Beats też z taką słoneczną piosenką. Trwa Wimbledon, trwa też mecz Zacharego Swajdy, Amerykanina, z naszym Kamilem Majchrzakiem, który pierwszy set wygrał, drugi przegrał, a teraz trwa właśnie trzeci. Trzymamy kciuki, żeby tu było jakoś bardziej pozytywnie dla nas. No właśnie, Wimbledon w pełni, a my też wystartowaliśmy z zabawą, która nosi nazwę Pokaż, jak się ruszasz, czyli prosimy o zdjęcia waszej aktywności fizycznej. To oczywiście może być tenis, ale nie musi, bo to mogą być zupełnie inne rzeczy. Piłka nożna na przykład, albo bieganie, albo wspinaczka, albo jakaś inna aktywność na siłowni. Ale a propos tenisa właśnie, to codziennie rozdajemy rakiety do badmintona, a w wielkim finale naszej zabawy będziemy mieli już faktycznie rakietę do tenisa, lekcje tenisa z Kasią Kozimor, która świetnie w tenisa gra, i do tego dorzucamy jeszcze 1000 zł kieszonkowego, na co tylko chcecie, a zatem chyba warto powalczyć. Zachęcam do tego, żeby zdjęcie swojej aktywności fizycznej już teraz wysłać nam na radioplus.pl. Radio
1: Plus. Reklama. Delikatesy Market Point. Kiełbasa podwawelska Nikpol już za 11,99 za kilogram z kartą Market Point. Arbus złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Masło ekstra 200 gramów Mońki 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Teraz ty. Ucz się, rozwijaj, działaj. Świetne hasło, ale czy dotyczy ciebie?
1: Możesz mieć wątpliwości, ale zacznij działać. Postaw na siebie, bo rozwój jest możliwy niezależnie od wieku.
2: Wejdź na stronę rozwijamsie.pociągdokariery.pl. Tam znajdziesz informacje, które ci pomogą.
3: Wykorzystaj możliwości, jakie daje Małopolska. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Kampania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dofinansowana z funduszy europejskich.
4: Wyciśnij jakość do ostatniej kropli, byś pędził w stronę celu na pełnym baku paliwa i dobrej energii. Tankuj na stacji Moja Jordanów. Stacja paliw, myjna bezdotykowa, sklep motoryzacyjny, całodobowy parking, noclegi, punkt gastronomiczny. Czekamy na ciebie codziennie. Stacja Moja Jordanów, ulica 3 Maja 87.
5: Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Las Kopol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Las Kopol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Las Kopol to tradycja dobrego smaku.
1: Reklama.

Gorący numer Inner Circle, taki wakacyjny Games People Play. Muzyka ma to, tę przewagę nad słońcem, że aż tak bardzo nas to nie pali, za to fantastycznie pobudza. A teraz Lionel Richie, Say You, Say Me.

0: Reklama. Delikatesy Market Point. Ogórek szklarniowy tylko 99 groszy za kilogram z kartą Market Point. Jaja z wolnego wybiegu 10 sztuk klasa M 6,99 za opakowanie przy zakupie 4 opakowań z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki tylko 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: W Drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Czas na weekend? Czas na Auchan!
6: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy, jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's, wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat, wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.

0: Julia i Chris Ria. I tak się żegnamy dzisiaj, to już prawie godzina 16. Bardzo dziękuję, Janek Pasterski, i życzę wam dobrego popołudnia.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Kiełbasa podwawelska Nikpol już za 11,99 za kilogram z kartą Market Point. Arbus złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Masło ekstra 200 gramów Mońki 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków Krzywda 1. Zapraszamy.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Są zarzuty dla kierowcy. To po śmiertelnym wypadku w Lublinie. 7 osób trafiło do szpitala. Może runąć w każdej chwili. Rozmawialiśmy z mieszkańcami bloku na warszawskim Ursynowie. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu. Polka pokonała Karolinę Pliszkową. Jest 16, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Są zarzuty dla 19-letniego kierowcy BMW po śmiertelnym wypadku w Lublinie. Nie miał prawa jazdy i prowadził pod wpływem alkoholu. W nocy po zderzeniu dwóch aut na miejscu zginęła 17-letnia pasażerka, a 7 osób trafiło do szpitala. 3 z nich odniosły poważniejsze obrażenia, ale nie zagrażają one ich życiu. 19-latek usłyszał 2 zarzuty, informuje Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
2: Pierwszy zarzut dotyczy spowodowania śmiertelnego wypadku. Tego przestępstwa dopuścił się znajdując się w stanie nietrzeźwości. I drugi zarzut dotyczy kierowania pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości.
1: 19-latek nie przyznał się do winy, grozi mu 20 lat więzienia. Blok na warszawskim Ursynowie może runąć w każdej chwili. W budynku przy ulicy Hirschfelda ściany odsunęły się od podłóg. W wielu miejscach pojawiły się też szerokie pęknięcia i niepokojące rozwarstwienia konstrukcji. Z mieszkańcami bloku rozmawiał nasz reporter Krzysztof Płowecki.
3: W większości mieszkańców nie ma już na miejscu, ale ci, którzy zostali, żyją w ciągłym strachu.
4: No strach już od dawna. Nie sposób jest zasnąć i nie sposób jest zostawić swoje mieszkanie i po prostu wyjść spokojnie do pracy.
3: Powiedziała mi pani Paulina, która mieszka w sypiącej się części budynku. Blok jest w fatalnym stanie już od dawna, a mieszkańcy zarzucają spółdzielni brak działania.
5: Tragedia jest w tamtym roku, w tej Elce. Wiedzieli od 17 lat, że tam pękało, nic się nie robiło. No to się w końcu rozkraczyło.
3: Komentuje pani Barbara z klatki obok. Nadzór budowlany zakazał użytkowania budynku i nakazał przeprowadzenie remontu. Spółdzielnia musi zapewnić dotychczasowym lokatorom mieszkania zastępcze. Wczoraj w tej sprawie zebrała się Rada Nadzorcza Spółdzielni i niebawem poznamy oficjalne ustalenia.
1: O czym informował Krzysztof Płowecki. Nowa funkcja w M-Obywatelu ważna przed wyjazdem z kraju. Od dziś można w nim zgłosić również podróż zagraniczną, sprawdzić aktualne zasady wjazdu do wybranego kraju czy zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
6: Wystarczy jedno kliknięcie, będziemy otrzymać wszystkie informacje za pomocą powiadomienia push przez 6 miesięcy albo do czasu zmiany naszej decyzji.
1: Wyjaśnia wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. System będzie rozbudowywany, dodaje wiceszef MSZ-u Artur Harizim.
7: Jeszcze w czasie tego lata uruchomimy aplikację mobilną, tak żeby wszystkie te funkcjonalności, które są dostępne na stronach internetowych, były łatwe do korzystania na smartfonach.
1: Dzięki zgłoszeniu podróży MSZ może szybciej skontaktować się z Polakami przebywającymi za granicą i udzielić im pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu. Polka pokonała Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-1-6-3. W kolejnej rundzie zagra ze zwyciężczynią meczu Aleksandry Jali z Filipin i Australijki Mai Joint. A przypomnijmy, o trzecią rundę gra teraz też Kamil Majchrzak. Jego rywalem Amerykanin Zachary Swajda. Po trzech setach Polak wygrywa na razie 2-1.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
9: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.
10: Let's go, girls.

0: Reklama.
1: Tato, a pamiętasz Rapkoland?
2: Jak mogłem zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
1: To musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina Kruca Bomby i Owieczek i Renek.
3: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
2: To jakbyś nie był tam wcale.
1: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu.
4: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuchlap. Cicho, owieczki, goście idą.
5: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Ogórek gruntowy polski 2,99 za kilogram. Limit 5 kg na osobę. Oferta ważna tylko przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
6: Gotowi na lato pełne frajdy? Startujemy! Tego lata wskocz do swojego basenu i zostań basenowym bohaterem swojej rodziny. Chomik, Centrum Dom i Ogród, bezpośredni importer firmy Bestway, przyciąga cenami. W jednym miejscu ogromny wybór basenów ogrodowych, jacuzzi oraz dmuchanych wodnych atrakcji dla dzieci. A ponadto akcesoria basenowe, od chemii po pompy, filtry i pokrowce. Zostań basenowym ekspertem. Chomik Gdów, koło Wieliczki. www.chomik.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Uff, ale gorąco.
2: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czekają na nas plaża z bajecznymi.

0: pięknymi widokami na panoramę Tatr oraz cykl eventów dla całych rodzin. Będą aktywności sportowe, gry rodzinne, płucenie oscypka oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
1: No to jedziemy kolejem na Gubałówkę.
2: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jutro ważne spotkanie w Warszawie. Rozmowy szefów MSZ-u Polski i Ukrainy. Kolejne weta prezydenta. Chodzi m.in. o ustawę o prawach i obowiązkach ucznia. Nawałnica uszkodziła bocianie gniazdo. Z pomocą ruszyli policjanci. Jest 17. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Szef MSZ-u Radosław Sikorski spotka się jutro w Warszawie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Andrijem Sybichą. Poinformował o tym rzecznik resortu Maciej Wewiór. Wśród tematów rozmowy ma być sytuacja na froncie, ale też relacje między oboma państwami. Dojdzie do tego na tle napięć pomiędzy Warszawą a Kijowem. Są wywołane decyzją Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Kolejne dwa weta prezydenta. Karol Nawrocki nie podpisał m.in. ustawy o prawach i obowiązkach ucznia. Przepisy zakładały powołanie sieci rzeczników, w tym Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich. Zdaniem prezydenta ustawa nie chroni praw, a zwiększa biurokrację.
2: To będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów i budowania systemu antagonizowania, a nie współpracy środowiska szkolnego. Polska szkoła potrzebuje dziś przede wszystkim stabilności, a nie rozwiązań, które każdą decyzję wychowawczą mogą zamienić w przedmiot formalnego sporu.
1: Weto prezydenta krytykuje Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
3: Ta decyzja to żadna merytoryczna ostrożność czy prawna roztropność. To jest jawne, w pełni świadome krzywdzenie polskiej młodzieży i skazywanie jej na dalszą bezbronność wobec systemowej przemocy.
1: Prezydent zawetował też ustawę o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki. Za to do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej skierował nowelę ustawy o akcyzie, której celem było objęcie podatkiem e-papierosów działających na zasadzie indukcji. Przepisy są skuteczne. To pierwsze wnioski po miesiącu obowiązywania nakazu noszenia kasków przez dzieci poniżej 16 roku życia na rowerach czy hulajnogach elektrycznych. Trend widać na ulicach i w policyjnych raportach, a te przejrzał nasz reporter Jakub Krzyżak.
4: Tak jest. Wynika z nich, że od początku obowiązywania przepisów policjanci wykryli prawie 1100 przypadków braku kasku u młodzieży. Nie wszystkie interwencje kończyły się jednak mandatem, mówi mi podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej Policji.
5: Taki najczęściej dotyczy zdarzeń skutkowych, kolizji i indywidualnych sytuacji.
4: Zmianę gołym okiem widać na ulicach, mówi Leszek Wieciech, wiceprezes Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.
6: Praktycznie wszyscy jeżdżą w kaskach. Nawet zauważyłem, że dzieci wyjeżdżające na bocznych wiejskich drogach też jeździły w kaskach.
4: Kask, co podkreślają specjaliści, może uratować życie, a mandat za jego brak nakładany na rodzica lub opiekuna prawnego to 100 zł.
1: O czym informował Jakub Krzyżak.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Bociany są w Polsce pod ścisłą ochroną. Przed letnimi nawałnicami prawo ich nie obroni. Po ostatnich burzach ucierpiała ptasia rodzina ze świętokrzyskiej Łukawice. Z pomocą ruszyli mundurowi, mówi Joanna Szczepaniak ze staszowskiej policji.
7: Dwa młode doznały złamań skrzydeł i nóg, natomiast dwa dorosłe nie odniosły obrażeń. Mundurowi zabezpieczyli miejsce zdarzenia, powiadomili pracownika gminy oraz fundację zajmującą się pomocą dzikim zwierzętom.
1: Połamane skrzydła i nogi młodych bocianów opatrują już weterynarze.

0: 4 minuty po 17:00, Bogdan Ingersleben, kłaniam się Państwu.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Schronisko dla zwierząt w Nowym Targu będzie zamknięte. Informowaliśmy o tym już we wiadomościach. Decyzję zaakceptowali powiatowy lekarz weterynarii i wojewoda Małopolski. To pokłosie wielu kontroli. Będziemy pytać, co stanie się z psami. W placówce jest ich ponad 270. Piesza pielgrzymka dominikańska z Krakowa na Jasną Górę wyruszy w połowie sierpnia. Można jeszcze dołączyć, a Caritas Archidiecezji Krakowskiej ma wolne miejsca jeszcze na wyjazdy dla dzieci i młodzieży. Między innymi są to wakacje w Rewalu i w Rowach. Powiemy, jaką ofertę dla rodziców i dzieci przygotowało Zakopane. A showdown to kolejna dyscyplina dla osób niewidomych i słabowidzących. Mistrzostwa Europy w ten weekend odbędą się w Krakowie. Powiemy także i o tym.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: A więc schronisko dla psów w Nowym Targu będzie zamknięte. Decyzję podjęli właściciele, którzy w uzasadnieniu napisali, że mają już dość hejtu, jaki od miesięcy na nich się wylewa. Przed samorządami teraz trudne zadanie, bo w ciągu 2 tygodni muszą znaleźć miejsce dla prawie 300 psów. I z tym będzie największy problem. Mówi Krzysztof Jan Klęczar, wojewoda Małopolski.
2: Ten podmiot zostaje wykreślony z listy podmiotów świadczących ten rodzaj działalności. Nie ma już możliwości, aby były tam przyjmowane nowe zwierzęta. Co ważne i co istotne, zwierzęta, które w tym momencie pozostają w tym schronisku, a na dzień zamknięcia było to około 270 zwierząt, w dalszym ciągu są pod opieką. Jest tam stały dyżur lekarza, który działa na zlecenie właścicieli.
3: Marta Plewicka, Tatrzańskie Otulisko. Czy można tu mówić o zadowoleniu? Tak naprawdę naszym postulatem od początku nie było zamknięcie schroniska. Każdy, kto zapozna się z materiałami, o których wnosiłyśmy, z którymi chodziłyśmy na spotkania z wójtami, z burmistrzami, ze starostą, będzie wiedział, że wnosiłyśmy o natychmiastową poprawę warunków w schronisku w Nowym Targu, o wprowadzenie wolontariatu, o poprawę warunków bytowych.
4: Grzegorz Kawiecki, zastępca małopolskiego wojewódzkiego lekarza weterynarii. Decyzja, którą wydał powiatowy lekarz weterynarii wykreślająca podmiot z rejestru, uprawomocnia się po 14 dniach, czyli przez 14 dni to schronisko może funkcjonować, czy musi wręcz funkcjonować, a przede wszystkim są umowy pomiędzy gminą a tym podmiotem, który prowadził to schronisko. W ostateczności opiekę nad schroniskiem musi przejąć burmistrz Nowego Targu, który wydał decyzję zatwierdzającą działalność tego schroniska.
5: Maciej Dziubas, zastępca wójta gminy Poronin. Obecnie w schronisku przebywa 6 zwierząt objętych opieką z terenu naszej gminy. No, na tym etapie właśnie priorytetem jest zapewnienie ciągłości opieki nad zwierzętami oraz przeprowadzenie tego całego procesu w sposób zgodny z przepisami, które obowiązują. Szukamy schroniska.
3: My jesteśmy otwarte na działania, jesteśmy otwarte na pomoc, ponieważ mamy duże zasięgi, zgłaszają się do nas osoby, które chciałyby te psy wziąć do siebie pod opiekę. My oferujemy pomoc. Oferujemy pomoc gminom, oferujemy pomoc włodarzom, dlatego że wiemy, że oni sobie z tym nie poradzą. Co więcej, chciałybyśmy mieć pewność, że te zwierzęta trafią nie do kolejnych patoschronisk, tylko trafią naprawdę w dobre miejsca.
6: Dla mnie, mówiąc prosto, skandaliczna sytuacja. Obrońcy praw zwierząt urządzili prawdziwą nagonkę i aferę wokół schroniska dla zwierząt w Nowym Targu. Tymczasem ani policja, ani kontrole, które się przecież odbyły, niczego takiego nie potwierdziło, jakoby psy z powodu upału zdychały w nowotarski placówce.
4: No psy póki co mają właścicieli. Właścicielami tych psów są gminy, które przekazały do schroniska te zwierzęta i to na nie spadnie obowiązek zaopiekowania się tymi zwierzętami. Zostali zobowiązani do tego, aby w jak najszybszym trybie zaopiekować się tymi zwierzętami i przejąć po prostu opiekę nad nimi.
2: Co ważne, nie odnotowano żadnej sytuacji kryzysowej, jeśli chodzi o zwierzęta. Nie mamy stwierdzonej żadnej sytuacji, aby któreś ze zwierząt zdechło w tym schronisku. Również nie ma w tym momencie bezpośredniego zagrożenia dla żadnego z tych zwierząt przebywających. W przypadku ich ewentualnego transportu również decyzje będą podejmowali lekarze weterynarii, aby ten transport odbywał się w takim czasie i w takich warunkach, które zapewnią tym zwierzętom dobrostan.
3: Mamy tu kilkanaście osób, jesteśmy w stanie skoordynować procesy adopcyjne, jesteśmy w stanie zweryfikować domy potencjalne, tymczasowe lub stałe. Mamy organizacje, które z całej Polski, które się do nas zgłaszają z chęcią pomocy, więc tak, my nawet bardzo byśmy chciały, żeby włodarze wszystkich gmin, które mają podpisaną umowę ze schroniskiem, zwrócili się do nas o pomoc. Jesteśmy na miejscu. Postulujemy też o to, żeby zorganizować w najbliższy weekend i następny weekend, dlatego że gminy mają 2 tygodnie na zabranie psów ze schroniska. Żeby zorganizować dni otwarte, adopcyjne, żeby zmobilizować całą Polskę, żeby przyjechała po te psy.
6: Efekt jest jeden. Zastraszeni właściciele tegoż schroniska po prostu podjęli decyzję o tym, że je zamykają. Efekt: ponad 230 psów szuka teraz domu, albo trzeba dla nich znaleźć innego schroniska. I wydaje mi się, że właśnie ci obrońcy praw zwierząt, którzy w ten sposób się zachowali i doprowadzili do zamknięcia schroniska dla zwierząt w Nowym Targu, powinni teraz wziąć za swoje czyny odpowiedzialność, to znaczy zaopiekować się tymi psami.
3: Druga sprawa, mam nadzieję, że w końcu będziemy mogli usiąść do stołu i porozmawiać o budowie małych schronisk gminnych na start, a nie rozmawiać o tym jako o melodii przyszłości, bo to jest najwyższa pora. Niestety niestety w takich okolicznościach się to wydarzyło, ale nie będzie już koniec żartów, drodzy Państwo, rozmawiajmy o tym na poważnie.
1: Tak jest, rozmawiajmy, a prawie 300 psów czeka. Z usług schroniska w Nowym Targu korzystały wszystkie podhalańskie gminy. Działacze organizacji prozwierzęcych postulują, jak słyszeliśmy, budowę dwóch międzygminnych schronisk na Podhalu, po jednym w powiatach tatrzańskim i nowotarskim. Do tej pory samorządy uznawały to za mało potrzebne przedsięwzięcie.

0: reklama.
1: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
2: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
1: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
2: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
3: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Już w niedzielę 26 lipca.

0: Od 15 piknik rodzinny. Dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca mała armia Janosika w letniej strefie Energy 2000. Bilety dostępne na koncertyprzytkowice.pl.
1: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Ogórek gruntowy polski 2,99 za kilogram. Limit 5 kg na osobę. Oferta ważna tylko przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Reklama.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: 35. Piesza Pielgrzymka Dominikańska wyruszy z Krakowa na Jasną Górę 12 sierpnia. To będzie 150 km do pokonania w ciągu 7 dni. Chętni mogą jeszcze dołączyć do tej wspólnej drogi. Dla wielu będzie to czas nie tylko fizycznego wyzwania, ale też nawiązania nowych znajomości.
2: Katarzyna Rogacz w tym roku koordynuje pielgrzymkę dominikańską. Jest to super sprawa wybrać się właśnie z Krakowa do Częstochowy. Idziemy jurą krakowsko-częstochowską, więc naprawdę widoki często zapierają dech w piersiach. Jest wiele odcinków leśnych, które są piękne, dają wytchnienie, cień. Jest to niepowtarzalne doświadczenie.
3: Jak przebiega pielgrzymka?
2: Przez pierwsze 3 dni idziemy po około 30 km. Mamy jeden taki dłuższy postój kilkugodzinny, żeby sobie każdy mógł odetchnąć. Mniejsze postoje i tak to wyglądają pierwsze 4 dni. Natomiast po 4 dniach przechodzimy w stan postojowy, więcej siedzimy niż chodzimy, ponieważ pielgrzymka krakowska dochodzi w 6 dni, my dochodzimy w 7 dni, więc ten dalszy odcinek jest rozłożony na mniejsze etapy. To ją odróżnia od pielgrzymki krakowskiej. Mamy swoje wielkie święto, dzień przed wejściem na Jasną Górę w Poczesnej, gdzie mamy piknik, koncerty, jakieś tam zabawy dla dzieci, słynne mecze, Dominikanie kontra reszta świata. Faktycznie 5 godzin siedzimy na polanie, a obchodzimy też wtedy Dzień Świętego Jacka, więc jest to również powiązane właśnie takim duchem dominikańskim.
3: Są też grupy na tej pielgrzymce.
2: Mamy 9 grup. Są one powiązane trochę z duszpasterstwami, czy różnymi takimi inicjatywami, które się dzieją w krakowskim klasztorze, więc jest grupa dla młodzieży szkolnej, licealnej. Mamy 2 grupy akademickie, do których zapraszamy nie tylko osoby z beczek, ale również osoby z innych duszpasterstw, czy nawet z całej Polski. Mamy rodzinki, one się cieszą bardzo dużą popularnością, właśnie dlatego, że nasza pielgrzymka ma trochę krótsze odcinki niż krakowska, to mam wrażenie, że rodziny nawet z tak małymi dziećmi są jednak w stanie przejść. Najmłodszy uczestnik ma 3 miesiące. Mamy grupę dla dorosłych, nazywa się Dorota i ona się koncentruje, ma taki charyzmat śpiewania, pieśni. Mamy również grupę Cisza. Tam nie ma gitar, nie znaczy, że przez całe odcinki siedzi w ciszy, ale bez jakichś takich śpiewów po prostu. I jest również grupa Pokuta. Ona ma najdłuższe odcinki, dalej na noclegi i śpi w namiotach.
3: Co jest najpiękniejszego? Jakie są też pani wspomnienia?
2: Dla mnie najpiękniejsze są relacje, które się rodzą podczas drogi. 2 lata temu poszłam z mamą, ona poszła pierwszy raz i sama sobie wybrała grupę, do której chce iść, więc ja poza mamą nikogo nie znałam w tej grupie, a po tych 6 dniach miałam wrażenie, że znam wszystkich.
3: Oprócz tych relacji, dlaczego warto?
2: Żeby trochę wyjść ze swojej strefy komfortu i wystawić się na taki inny trud niż zwykle. Nagle człowiek docenia, że ma ciepłą wodę w kranie, jak wróci z pielgrzymki. Nagle docenia, że ma ciepły posiłek. Podczas pielgrzymki otwieramy się na inne osoby i widzimy, że może innym jest jeszcze ciężej niż nam, więc zapominamy o jakichś swoich niewygodach. Idziemy do Maryi i jakby myślimy, że to jest ten nasz główny cel, a dochodząc tam, myślę, że ja, a ja też, że dużo osób ma takie poczucie, że super, że jesteśmy przed tym obrazem, ale ta droga to było coś niezapomnianego i po prostu kaplica Najświętszego Obrazu jest taką wisienką na torcie, która nadawała nam sensu, ale okazuje się, że ten sens był między nami i był w drodze i był w trudzie, a tu po prostu jest takie wspaniałe zakończenie tej pielgrzymki.
1: W tym roku pątnikom towarzyszyć będzie hasło W nim nadzieja. Pozostało jeszcze niecałe 150 wolnych miejsc, a zapisać można się przez stronę internetową pielgrzymkadominikanie.pl.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Będą otwarte boiska sportowe, będą też wakacyjne zajęcia w szkołach. Do tego przygotowana jest bogata oferta Zakopiańskiego Centrum Edukacji. Tam na wakacje przygotowało się miasto pod Giewontem. To oferta dla dzieci głównie miejscowych, ale nie tylko. Mówić będzie Iwona Grzebyk-Dulak, wiceburmistrz Zakopanego.
2: Zabezpieczyliśmy w budżecie miasta środki na otwarcie boisk szkolnych i placów zabaw. Inaczej niż w poprzednim roku, nie będzie to dotyczyć 7 szkół, tylko 5 szkół, dlatego że w przypadku szkoły numer 1 przy ulicy Orkana i w przypadku szkoły numer 7 na Cyrli nie jest to możliwe z uwagi na budowę hal sportowych. Niemniej jednak przy 5 szkołach od godziny 11 do 21 wszystkie boiska na czas wakacji będą otwarte.
3: Włączyliśmy się bardzo aktywnie do lata w mieście organizowanego przez Urząd Miasta i tak planujemy już w lipcu w każdą środę zajęcia z zumby prowadzone przez panią Martę Jelonek. O godzinie 10 zapraszamy dzieci i rodziców na zajęcia, które się cieszyły ferie dużym powodzeniem.
2: Również organizujemy w szkołach wakacje. Na ten cel przeznaczyliśmy blisko 120 tysięcy złotych, stricte na wakacje organizowane przez 3 chętne szkoły w miesiącu lipcu. Będzie to szkoła numer 1 przy ulicy Orkana, szkoła numer 5 przy ulicy Nowotarskiej i szkoła numer 7 na Cyrli. Będą to liczne atrakcje w ramach letnich wakacji z profilaktyką w tle, bo to jest niezwykle ważne.
3: Zapraszamy też na warsztaty edukacyjne i tak w sierpniu odbędą się u nas 2 warsztaty. Będą to Dzikie Wianki i Zakopane pod mikroskopem i tutaj firma ProKultura będzie prowadziła te zajęcia. Jak również w sierpniu będą kolejne 2 warsztaty, Tatry w Kieszonce, Magiczna Kraina Grzybów i tutaj każde dziecko na pewno z tych warsztatów wyniesie jakąś pamiątkę, którą samodzielnie wykona.
2: Dzieci będą mogły korzystać, między innymi uczestniczyć w zajęciach kulinarnych, szachowych, matematyczno-informatycznych, polonistycznych, regionalnych, w tym na przykład będą uczyć się gry na skrzypcach, wycieczkach krajobrazowych, wyprawach rowerowych, licznych warsztatach manualnych, tematycznych, konkursach plastycznych, zajęciach integracyjnych, wspólnych piknikach lub też organizowanych przez szkołę numer 5 turnusach edukacyjno-rekreacyjnych i turnusach sportowo-przygodowych.
3: Wstęp na zajęcia zarówno na zumbę, jak i na zajęcia warsztaty edukacyjne jest bezpłatny, jest wolny. Tym niemniej na warsztaty edukacyjne dla dzieci obowiązują zapisy. Tutaj limit miejsc jest ograniczony. Na zumbę zapraszamy wszystkich chętnych. Odbywać się ona będzie na auli, także na pewno pomieścimy każde dziecko, które będzie chciało skorzystać z naszych zajęć.
1: To dodała Paulina Pysiewicz z Zakopiańskiego Centrum Edukacji. Zajęcia dla dzieci przygotowała również Miejska Biblioteka Publiczna. Będą one prowadzone w filii w Mediatece.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: 20 minut do 18. Lady Punk w Radio Plus.
4: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: reklama.
1: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Ogórek gruntowy polski 2,99 za kilogram. Limit 5 kg na osobę. Oferta ważna tylko przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Tato, a pamiętasz Rapkoland?
3: Jak mógłbym zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
2: To musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina Kruca Bomby i Owieczek Irenek.
4: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
3: To jakbyś nie był tam wcale.
2: Hurra, jedziemy do Rapkolandu.
5: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapuchlap. Cicho, owieczki, goście idą.
6: Teraz ty. Ucz się, rozwijaj, działaj. Świetne hasło, ale czy dotyczy ciebie?
7: Możesz mieć wątpliwości, ale zacznij działać. Postaw na siebie, bo rozwój jest możliwy niezależnie od wieku.
6: Wejdź na stronę rozwijamsie.pociągdokariery.pl. Tam znajdziesz informacje, które ci pomogą.
8: Wykorzystaj możliwości, jakie daje Małopolska. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Kampania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dofinansowana z funduszy europejskich.
0: Reklama.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Prawie 200 dzieci skorzysta z letniego wypoczynku, który organizuje krakowska Caritas, zarówno za granicą, jak i w Polsce. Tygodniowy wypoczynek nad morzem, zajęcia taneczne albo sportowe, czas na integrację. Są jeszcze miejsca na dwa turnusy dla uczniów szkół podstawowych. Te miejsca dotyczą Rewala i Rowów. Będą wycieczki, gry terenowe, ale też zajęcia aktywizujące dzieci. Ważnym elementem kolonii jest również oderwanie od wirtualnego świata i możliwość zawierania nowych przyjaźni, rozwijania pasji.
2: Ksiądz Łukasz Lusarczyk, dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Turnusy są dedykowane dla dzieci z naszych placówek, którymi się opiekujemy, dzieci potrzebujących, tych, które zgłaszają się do nas, także dla dzieci ukraińskich mieszkających w Krakowie. Tak naprawdę formuła jest otwarta, każdy może się zapisać, każdemu chcemy zaofiarować wyjazd. W tym roku mamy 4 turnusy, 2 organizujemy za granicą, jeden we Włoszech, drugi w formie wycieczki objazdowej po Włoszech, Francji i Hiszpanii oraz 2 kolonie nad Polskim Morzem w Rowach i w Rewalu.
3: Można się jeszcze zapisać? Jakie to są kierunki? Jakie to kolonie?
2: Mamy jeszcze wolne miejsca na kolonię taneczną, którą organizujemy w Rowach w ośrodku Heweliusz. Ona będzie się odbywać na przełomie lipca i sierpnia. Dedykowana jest dla dzieci po 3. i 6. klasie szkoły podstawowej. Oraz są jeszcze miejsca na kolonię, która będzie się odbywać od 17 do 24 sierpnia dla dzieci po 4. i 7. klasie szkoły podstawowej w ośrodku Diament w Rewalu. Tam chcielibyśmy, żeby ta kolonia miała charakter sportowy.
3: Jak będą wyglądały te kolonie?
4: Agnieszka Homan, Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Wycieczki, gry terenowe. Przede wszystkim chcemy zapewnić dzieciom jak najwięcej dobrych zajęć, jak najwięcej aktywności, także aktywności fizycznej. Chodzi o to, żeby oderwać je też trochę od życia w wirtualnej rzeczywistości, od smartfonów, bo to jest, myślę, takie bardzo ważne w tej chwili, kiedy ten smartfon staje się narzędziem do ucieczki z rzeczywistości. Dlatego też właśnie bardzo dużo zajęć takich aktywizujących dzieci, łącznie z profilaktyką wad postawy, z ruchem, z zajęciami wzmacniającymi pozytywną komunikację, naukę poczucia bezpieczeństwa, podejmowania decyzji, no i także postawić na naukę takich dobrych, zdrowych zachowań w grupie rówieśniczej, bo to jest teraz bardzo ważne, żeby uczyć dzieci współpracy, tych postaw prospołecznych.
2: Staramy się być z dziećmi i staramy się, żeby ten wyjazd był formą pomocy dla dzieci i dla rodziców. Chcemy pokazać dzieciom świat, pokazać pewne wartości, które są ważne w tym świecie. Myślę, że każda kolonia to jest taka okazja, żeby pomóc dziecku otworzyć oczy na świat, który otacza. Wybierając konkretną kolonię, konkretne miejsce, decydujemy się na to, że nasze dziecko będzie w nowym środowisku, uczyć się czegoś nowego, odkrywać świat i uczyć się żyć według wartości, które tam na tych koloniach staramy się promować przez codzienną modlitwę, przez Eucharystię, przez naukę takich podstawowych czynności, które są dzisiaj bardzo potrzebne, chociażby żeby wytrzymać jakiś moment swojego życia bez telefonu, czy nauczyć się podejmowania samodzielnych decyzji, nauczyć się w ogóle samodzielności. Dziecko zostaje samo, wrzucone na tą kolonijną wodę, odkrywa, że ma w sobie odpowiedni potencjał, żeby funkcjonować, żyć i patrzeć na świat i uczyć się takiego samodzielnego funkcjonowania.
1: Można zapisać dziecko na kolonie organizowane przez Caritas za pomocą formularza, który jest na stronie internetowej krakowskiej Caritas.

0: Będzie ponad 70 zawodników z 17 krajów i tydzień sportowych emocji. Jutro w Krakowie rozpoczną się Mistrzostwa Europy w showdownie.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: To dyscyplina dla osób niewidomych i słabowidzących, porównywana często do tenisa stołowego. Od jutra aklimatyzacja i pierwsze treningi, od poniedziałku właściwe rozrywki. Rozgrywki odbywać się będą w salach konferencyjnych hotelu Nowotel Kraków Centrum. Polacy mają spore szanse na medale i na obronę tytułu w rozgrywkach drużynowych.
2: Łukasz Zastępski, koordynator sekcji Showdown Kraków. Showdown jest to dyscyplina sportu dla osób niewidomych, która polega na tym, że posługujemy się w niej słuchem, czyli taka gra dźwiękowa, gdzie nie używamy w ogóle wzroku.
3: Do czego ona jest podobna, jakbyśmy sobie ją mogli zwizualizować?
2: Bardzo często porównywana jest do tenisa stołowego, jest nazywana tenisem stołowym osób niewidomych. Ja też bardzo często używam takiego porównania do Cymbergaja, to akurat takie wakacyjne teraz porównanie na czasie turystyczne może nieco, ale wiele rzeczy jest bardzo podobnych, bo też mamy długi stół, dłuższy niż do Cymbergaja, też przedzielony na pół. Zamiast krążka mamy piłeczkę ze specjalnego plastiku, w której w środku znajduje się śrut, tak żeby tę piłkę było cały czas słychać, jak ona się toczy po tym stole. I tak jak krążek w Cymbergaju odbija się od tych band takich aluminiowych, metalowych, tak u nas na tym stole są takie drewniane bandy, od których też ta piłka może się odbijać i toczyć w kierunku bramki przeciwnika. I oczywiście w całej grze chodzi o to, żeby mając rękawice na ręce i w ręku rakietkę taką prostokątną, odbić tę piłkę w taki sposób, żeby wpadła ona do bramki przeciwnika, a przy okazji oczywiście bronić swojej bramki tak, żeby przeciwnik nie wbił nam gola. A do tego wszyscy jeszcze gracze mają specjalne gogle na oczach, także nieważne, czy ktoś słabo widzi, czy nic nie widzi, to tak naprawdę te gogle zasłaniają zupełnie cały obraz.
3: Wy macie jakiś klub w Krakowie, który trenuje tutaj tak lokalnie na co dzień?
4: No tak, w Krakowie już od 4 lat, w zasadzie 5 rok teraz działa klub przy Stowarzyszeniu Świstak z Krakowa, który regularnie szkoli zawodników w tej dyscyplinie. Piotr Niesyczyński, członek Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Europy w Showdownie. Klub, który oprócz treningów na hali Centrum Sportu Niepełnosprawnych bierze udział w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski, o Puchary Polski. Także też już gdzieś na tej arenie ogólnopolskiej powoli się pojawiamy. Choć co warte podkreślenia, myślę, jest to stosunkowo najmłodsza dyscyplina sportu uprawiana przez osoby z dysfunkcją wzroku tutaj w Krakowie.
3: Kraków został niejako też wyróżniony jako organizator tych nadchodzących Mistrzostw Europy. One już tuż. Jak to się stało, że to właśnie Kraków będzie gospodarzem tych mistrzostw i jakie szanse w ogóle mają Polacy?
4: No ja myślę, że cała historia tej aplikacji, w ogóle o organizację Mistrzostw Europy zaczęła się już rok temu, kiedy mieliśmy okazję organizować tutaj w Krakowie Mistrzostwa Europy Dywizji II w Blind Footballu. O tym też tutaj na antenie radia mieliśmy okazję powiedzieć. No i wtedy też pierwsze rozmowy z Międzynarodową Federacją Sportu Osób Niewidomych o organizacji tejże imprezy zostały podjęte. Potem wiadomo, cała procedura aplikacyjna i tak dalej. Pod koniec ubiegłego roku dostaliśmy prawo organizacji tej imprezy. Myślę, że to taki fajny okres, ponieważ Międzynarodowa Federacja w tym roku obchodzi swoje 45. rocznicę funkcjonowania, więc to też będzie takie zwieńczenie dla samej federacji, że tutaj w Polsce mamy możliwość organizacji tej imprezy. No a po drugie, myślę, że z całej tej perspektywy, gdzie myśli się dość głośno o tym, żeby w 2040 roku w Polsce zorganizować Igrzyska Olimpijskie i Paralimpijskie, no to pomimo to, że Showdown sam w sobie jeszcze nie jest dyscypliną paralimpijską, ale ma być na przyszłych igrzyskach w Australii, no to myślę, że to będzie takie przetarcie i też pokazanie tego, że w Polsce można takie imprezy o dużej skali

0: również w sporcie osób z niepełnosprawnościami organizować.
1: Jeżeli chodzi o Polskę na arenie międzynarodowej, to jest bardzo dobrze w tej dyscyplinie. Polska kadra przyjeżdża do Krakowa bronić tytułu mistrza drużynowego Europy, więc w poniedziałek najbliższy już będzie można też kibicować. Będziemy bronić tego złota oczywiście jako kraj. Oprócz tego mamy też mistrza, jeżeli chodzi o panów. Wielu pretendentów, jeżeli chodzi o inne medale, inne stopnie podium. Od wielu lat, od wielu już mistrzostw i świata, i Europy, zawsze Polska przywozi medale i dlatego myślę, że no nie można skreślać tej Polski, zwłaszcza, że kadra Polski będzie tej liczebnie też górować, można powiedzieć, nad wieloma krajami, a na pewno te drużyny trener kadry poskłada w taki sposób, żeby walczyli o najwyższe tytuły.
2: No to ile drużyn przyjeżdża tutaj do Krakowa i jak wygląda ten harmonogram rozgrywek?
0: Do Krakowa przyjeżdżają reprezentacji aż 17 krajów europejskich, a harmonogram przedstawia się tak, już w zasadzie w piątek 3 lipca jest przyjazd wszystkich ekip na miejsce, sobota, niedziela, czyli 4-5 lipca to są sesje treningowe, zapoznanie się ze stołami, z salami gier, z całą jakby tą przestrzenią, plus te klasyfikacje medyczne, no i od poniedziałku ruszamy już z całą rywalizacją. Poniedziałek to rywalizacja drużynowa z wielkim finałem o godzinie 18:30, no i od 7 do 9, czyli 3 kolejne dni, to rywalizacja indywidualna, 74 zawodników, także myślę, że ponad 300 spotkań do rozegrania, więc będzie tak naprawdę o co się bić. Będzie można przyjść w te dni właśnie rozgrywkowe na sesje zarówno te przedpołudniowe, jak i popołudniowe, żeby pokibicować. Takie wejściówki są bezpłatne. Oczywiście, jeżeli ktoś tak chciałby też po prostu przyjść, będzie mógł zgłosić się do recepcji hotelu Nowotel i tam też odebrać taką wejściówkę i przyjść na jedną z 6 sal, na których będą realizowane rozgrywki. Dodatkowo myślę, że to też zachęci troszeczkę do przyjścia. Będziemy mieć w dni rozgrywkowe taką specjalną strefę dla kibiców fanzone, gdzie będzie można przyjść, założyć opaskę, wziąć tą rakietkę w rękę i poczuć się troszeczkę jak zawodnik, także połączyć coś edukacyjnego z czymś takim też rozrywkowym, także bardzo serdecznie zapraszamy.
3: Rozmawiała Ula Bienia, Niestyczyńska. W magazynie reporterów dzisiaj to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę, ale nie żegnamy się.
4: Akt oskarżenia po tragedii w Chełmie. Czteroosobowa rodzina śmiertelnie zatruła się czadem. Co dalej po pakiecie CPN? Jest komentarz ministra energii. 150 km w tydzień trwają zapisy na pielgrzymkę dominikańską z Krakowa na Jasną Górę. Jest 18:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Odpowiedzą za tragedię w Chełmie jest akt oskarżenia przeciwko Joannie M. i Adamowi M., którzy nieumyślnie mieli spowodować śmierć czteroosobowej rodziny. Według śledczych dopuścili się zaniedbań, które doprowadziły do zatrucia czadem w jednym z mieszkań. O szczegółach Marta Łazarska.
5: Prokuratorskie śledztwo wykazało wiele nieprawidłowości co do samej instalacji gazowej. Sama praca kotła, który był przyczyną ulatniania się czadu, nie była monitorowana też przez przeglądy. Joanna i Adam M. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Do poświadczenia nieprawdy w protokole z okresowej kontroli przyznał się za to Jacek T. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Joannie Jadamowi M. do 5.
4: Przypomnijmy, czadem śmiertelnie zatruła się 31-letnia matka oraz jej troje dzieci w wieku 2, 7 i 11 lat. Minister energii nie wyklucza powrotu pakietu CPN. Warunkiem jest jednak pogorszenie sytuacji na światowych rynkach paliw. Przypomnijmy, że od wczoraj nie obowiązuje już pakiet CPN. Z jego pomocą rząd walczył z wysokimi cenami paliw. Przez wygaszenie programu litr benzyny i diesla na niektórych stacjach podrożał nawet o złotówkę.
6: Zawsze te momenty, w których dochodzi do spadków ceny na rynkach, dość wolno przekładają się na ceny na stacjach. Czy dzisiaj ta praktyka koncernów powinna być inna? Pewnie tak. I tutaj liczymy także na pewne działania, sygnały do rynku, które będą podejmowane przez Orlen chociażby.
4: Mówi minister energii Miłosz Motyka, ale podkreśla, że w przypadku pogorszenia sytuacji na światowych rynkach rząd będzie reagował. Po suszy przyszły gwałtowne nawałnice. Rolnicy szacują straty. W całym kraju strażacy interweniowali wczoraj ponad 2,5 tysiąca razy. Najwięcej zniszczeń odnotowano w województwach śląskim i lubelskim. Sytuację na Lubelszczyźnie śledzi nasz reporter Arkadiusz Więsek.
7: W powiecie puławskim, szczególnie w gminie Końskowola, grad dosłownie pociął i powalił uprawy. Lokalni gospodarze alarmują. Straty w plonach są ogromne, a wiele plantacji nie nadaje się już nawet do zbioru. Mówi mi Krzysztof Kurus z Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. rolniczego w Końskowoli.
8: Są duże straty, te rośliny, nawet jeżeli niektóre z nich uda się zebrać, to te straty w plonie będą bardzo wysokie. Natomiast duża część roślin, czy duża część plantacji, no w zasadzie nie będzie nawet dodawała się do zbioru.
7: Mimo niszczycielskiego żywiołu w wielu miejscach województwa lubelskiego rolnicy dalej mierzą się z suszą.
4: Ministerstwo Rolnictwa uruchomiło dziś aplikację, dzięki której rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat. Na IMGW ostrzega przed kolejnymi wichurami. Alerty wydano dla północnej części pomorskiego i zachodniopomorskiego.
9: Wiadomości Radia Plus.
4: 150 kilometrów do pokonania w 7 dni. 35. pierwsza pielgrzymka dominikańska, która 12 sierpnia wyruszy z Krakowa na Jasną Górę. Chętni mogą jeszcze dołączyć.
10: Przez pierwsze 3 dni idziemy po około 30 kilometrów. Mamy jeden taki dłuższy postój kilkugodzinny, żeby sobie każdy mógł odetchnąć. Mniejsze postoje. Po 4 dniach przechodzimy w stan postojowy. Więcej siedzimy niż chodzimy. My dochodzimy w 7 dni, więc ten dalszy odcinek jest rozłożony na mniejsze etapy.
4: Mówiła Katarzyna Rogacz, koordynatorka pielgrzymki. Pozostało jeszcze prawie 150 wolnych miejsc.

Prawie 7 minut po 18, Bogdan Ingersle, będę nadal przy mikrofonie i tak będzie do godziny 20, będę Państwu towarzyszyć. b.ingersleben@radio-plus.pl. Adres mailowy, który dziś i jutro na pewno się jeszcze przyda. Mam dla Państwa książki, mam zaproszenia do Teatru Praska 52. Tym będę się chciał dzisiaj podzielić.

czy Państwo wiedzą, że w ramach podgórskich letnich koncertów w zabytkowych wnętrzach sanktuarium pod wezwaniem świętego Józefa w Rynku Podgórskim zabrzmią najpiękniejsze utwory muzyki klasycznej i sakralnej, m.in. w aranżacjach na głosy solowe, na altówkę, skrzypce, na kwartet smyczkowy, ale też i na orkiestrę dętą. Będą też arcydzieła muzyki organowej. Koncerty odbywać się będą w każdą wakacyjną niedzielę lipca. Wstęp jest wolny, koncerty rozpoczynać się będą o 16. W najbliższą niedzielę przy organach zasiądą Krzysztof Musiał i Jakub Woszczalski. Wysłuchają Państwo m.in. sonaty de mol Gustawa Adolfa Markela na duo organowe, Wolfganga Amadeusza Mozarta Fantazja F moll, także zaaranżowana na duo organowe. Jakub Woszczalski wykona też wybrane chorały Johanna Sebastiana Bacha, a Krzysztof Musiał sięgnie do dzieł Józefa Reinbergera. Koncert w Sanktuarium Świętego Józefa w Rynku Podgórskim w tę niedzielę o 16. Wstęp wolny.

0: Rynek główny w Krakowie dzisiaj wieczorem staje się miejscem uroczystego otwarcia World Climbing Series Kraków 2026. O 20.30 rozpocznie się wydarzenie, które połączy międzynarodowe zawody wspinaczkowe z pokazami akrobatycznymi, teatrem plenerowym i muzyką na żywo. Może zechcą Państwo się wybrać. Za reżyserię tej ceremonii otwarcia odpowiada Jerzy Zoń i Teatr KTO, który po raz kolejny przygotował widowisko łączące sport z teatrem plenerowym. W programie będą występy zespołów zagranicznych. Brytyjska grupa zaprezentuje spektakl Block, łączący taniec i akrobatykę z wykorzystaniem gigantycznych bloków. Przed publicznością wystąpi również belgijski zespół TNT. Artyści pokażą spektakl Moving Pools, którego głównym elementem są podniebne ewolucje wykonywane na ruchomych drążkach. Ta ceremonia otwarcia, tak jak wcześniej wspomniałem, rozpocznie się o 20.30 na Rynku Głównym.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję. You ready?
2: Tylko w Disney Plus.
3: Every second counts, baby.
2: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
4: Restaurant is flooded.
2: To już ostatnia szansa.
5: I am selling the building.
2: By uratować to miejsce.
6: We have each other and nothing left to lose.
2: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Dolar ła, bo niskie ceny ma! To dobry czas na letni remont. Bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę. A panele laminowane AC4 8 mm Dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama. Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii. She's crazy like a fool.

nóżki tupią przy takiej muzyce? Boniem, Daily Cool, 27 minut po 18. Obiecałem zaproszenia do Teatru Praska 52. Zaproszenia mam na jutro i na sobotę. Stosunki prawne to sztuka, która będzie wystawiana i jutro, i w sobotę o 19. To komedia. Komedia autorstwa Szymona Turkiewicza, która z przymrużeniem oka zagłębia się w meandry damsko-męskich relacji. Porusza teatr temat miłości, małżeństwa i różnic między płciami, a także niezwykle złożonych dynamik zachodzących w związku. Bohaterka postanawia podejść do spraw serca z precyzją prawniczą. Chce zamienić miłość i codzienne kompromisy na jasne, sformalizowane zasady. Czy jednak miłość da się tak po prostu ująć w paragrafy? Czy jest możliwa umowa między kobietą a mężczyzną, która zagwarantuje im szczęście? Ciekawe, co na to jej kolejny psychoterapeuta. Czy uda mu się przekonać ją, by inaczej rozwiązała swoje problemy? Ta sztuka w zabawny i ironiczny sposób ukazuje różnicę między kobietą a mężczyzną. Wzbudza też wiele refleksji. Sprawia, że przychylniejszym okiem będą Państwo patrzeć na swoje niedoskonałości. Zabrzmiało poważnie, a to jednak komedia. b.ingersleben@radio-plus.pl to adres mailowy, pod który Państwo będą pisać, jeżeli są Państwo zainteresowani biletami do Teatru Praska 52. Dwuosobowe zaproszenia dla słuchaczy Radia Plus czekają. W mailu proszę się przedstawić i od razu zaznaczyć, czy bierzemy pod uwagę piątek, jutro, czy sobotę. Tak czy siak i w piątek, i w sobotę spektakl rozpoczyna się o 19. b.ingersleben@radio-plus.pl Nick Kershaw w Radio Plus.

0: na maili od Państwa w sprawie Teatru Praska 52. Wiem, że potrzebują Państwo czasu, by się zastanowić, czy w piątek, czy w sobotę wybrać się, tak czy siak na godzinę 19. W tym czasie pomówimy o Muzeum Książąt Czartoryskich, które wzbogaciło się o wyjątkowy pierścień króla Zygmunta Starego. Ten pierścień został skradziony w czasach II wojny światowej, po 87 latach wrócił. Można go już podziwiać w gmachu przy ulicy Pijarskiej. Złoty sygnet z diamentem odzyskano na mocy traktatu o dobrym sąsiedztwie i współpracy z Niemcami. Został on podpisany 35 lat temu. To nie jedyny obiekt, który w ostatnich miesiącach do Polski powrócił.
1: Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. To jest pierścień króla Zygmunta I Starego, jednego z najważniejszych, najwybitniejszych władców historii Polski, który został mu podarowany przez królową Bonę Sforcę, jego żonę. Jest to, jednym słowem, osobisty przedmiot króla, który zachował się szczęśliwie przez stulecia i był częścią kolekcji czartoryskich od początku XIX wieku, kiedy po rozbiorach Izabela Czartoryska chciała ocalić każdą najdrobniejszą pamiątkę związaną z polskim państwem, z polską tradycją, także z polskimi władcami. Dlatego ten pierścień jest tak cenny, to po pierwsze. Po drugie, był on częścią tak zwanej szkatuły królewskiej. To właśnie były te pamiątki królewskie, które Izabela zebrała. To był bardzo efektowny obiekt, taka skrzynia dekorowana z kilkoma poziomami. Wśród nich znajdowała się też biżuteria królewska i tenże pierścień. Jednym słowem, jest to obiekt i atrakcyjny artystycznie, bo praca wykonana 24-karatowego złota z pięknie ciętym diamentem, ale też niezwykle ważny ideowo. Jednym słowem, jest to osobisty przedmiot króla polskiego z czasu Złotego Wieku. Dla każdego, kto interesuje się historią, takie dotknięcie przeszłości, nawet w tak małym przedmiocie, jest czymś niezwykle ważnym. Takim materialnym zapisem polskiej historii.
2: Jest odzyskany dzięki partnerstwu ze stroną niemiecką, prawda?
1: Odzyskiwanie opiera się na egzekwowaniu naszej własności. Trudno to nazwać partnerstwem, raczej współpracą. Po prostu strona niemiecka przyjmuje argumenty, sprawdza wszystkie dane i jeżeli mamy jednoznaczną weryfikację z naszej strony, to po prostu te obiekty się nam należą.
3: Ważny dzień dla Polski. Marta Cienkowska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Muszę przyznać, że jestem bardzo szczęśliwa, że możemy zwracać te skradzione elementy naszej historii właśnie do Polski, do tych miejsc, z których pochodzą. To jest takie pewne uzupełnienie naszej historii, ale także uzupełnienie takiej wspólnoty też lokalnej i tych historii wspólnoty lokalnej. My w ramach tej puli zwrotów, bo to jest pewien proces, który Państwo widzą od przynajmniej kilku miesięcy. Mamy nowe otwarcie w relacjach polsko-niemieckich, jeśli chodzi właśnie o zwroty dóbr kultury i muszę przyznać, że jest to takie otwarcie przełomowe, bo te zwroty pergaminów krzyżackich, które udało nam się przywieźć do Polski w grudniu, to był pierwszy taki moment przełomowy. Teraz to jest po prostu kolejny etap.
1: Tutaj była istotna kwestia taka, że ze względu na konstrukcję prawną, aż Rada Miasta, gdzie był on przechowywany, musiała wyrazić zgodę na uznanie tego za obiekt, który powinien być zwrócony, ale to są rzeczy już, które po prostu wynikają z konstrukcji prawnej. Natomiast nie zmieniają faktu, że on i tak do Polski by trafił. Natomiast rzeczywiście trzeba to przyznać, że ta współpraca obu stron musi być, jeżeli mamy odzyskiwać na większą skalę te obiekty. I tak się w tej chwili dzieje. Strona niemiecka jest pod tym względem, można powiedzieć, modelowym partnerem do współpracy i to jest jeden z przykładów. Oczywiście to jeszcze nie wszystko. Liczymy na kolejne odzyskiwane obiekty właśnie z Niemiec, bo jednak tam najwięcej z tego 500 000 dzieł sztuki różnego rodzaju charakteru trafiło w czasie rabunku, w czasie II wojny światowej. Nic więc dziwnego, że z tego kraju odzyskujemy najwięcej.
2: Odzyskaliście też rękopis Gaudemater.
1: Tak, ale rękopis to nie jest nasza własność. On pojechał do Biblioteki Płockiej. Natomiast czekamy jeszcze na wiele innych rzeczy, które chcemy odzyskać. Dla nas najcenniejszą stratą, której na razie nie potrafimy odnaleźć, to jest portret młodzieńca Rafaela.
3: Gaudemater Polonia, właśnie pierścień Zygmunta I Starego, także te eksponaty kolejowe, to jest kolejny etap i mogę Państwu już od razu powiedzieć, że w tym roku odzyskamy kolejne elementy. W tym momencie pracujemy nad tym, żeby usprawnić ten proces, bo jak Państwo wiedzą, w Niemczech znajduje się dużo więcej dóbr kultury skradzionych podczas II wojny światowej z Polski. My w tym momencie identyfikujemy i staramy się znaleźć, po prostu zidentyfikować miejsce ich przechowywania, bo to nie do końca, jak było w przypadku przypadku tego pierścienia. To polska badaczka odnalazła ten pierścień w konkretnym miejscu w muzeum. Naprawdę bardzo często zdarza się tak, że lokalne władze czy lokalne instytucje kultury, które posiadają tego typu obiekty, nie wiedzą, skąd one pochodzą. Dlatego, że ten proces pewnie też przechodzenia z rąk do rąk podczas wojny, też w pewnym momencie różne elementy się po prostu gubiły, więc my dochodzimy tego procesu, dlatego to tak długo trwa. Odszukujemy rzeczy, które gdzieś są w archiwach, dlatego w tym momencie staramy się usprawnić ten proces odnajdywania tych obiektów w Niemczech, w instytucjach niemieckich i staramy się po prostu to usprawnić tak, żebyśmy to nie my wysyłali swoich badaczy do trudnego przegrzebywania archiwów, tylko żeby to było już w sposób zautomatyzowany, więc słyszą Państwo, że po prostu ten proces i ta otwartość strony niemieckiej jest chyba taka jak nigdy do tej pory.
0: Pierścień został wyeksponowany w jednej z sal Muzeum Książąt Czartoryskich. Z kolei 11 modeli komunikacyjnych trafiło do stacji muzeum w Warszawie, a fragment rękopisu hymnu Gaudę Mater Polonia wrócił do biblioteki seminaryjnej w Płocku. Te informacje zebrała dla nas Ula Bienia-Niesyczyńska.
4: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
0: Pan Andrzej wybiera się do Teatru Praska 52 w sobotę, pani Ewa natomiast w piątek w skrzynkach mailowych. Oboje mają już informacje, jak bilety zrealizować.

Dzisiaj już drugi dzień lipca. Był 2 lipca 1956 roku. Wtedy w nowojorskich studiach wytwórni RCA Elvis Presley nagrywał utwór Hound Dog. Jako ostateczną przyjęto 31. wersję tego nagrania. I był to też pierwszy raz, kiedy Elvis pracował z The Jordanaires, męskim kwartetem wokalnym. Potem wspólnie z Presleyem nagrywali oni przez 14 lat. Dużo później, bo w 1988 roku, też 2 lipca, Michael Jackson z kolei stał się pierwszym wykonawcą, który umieścił 5 singli ze swojego jednego albumu na szczycie amerykańskiej listy gorącej setki Billboardu.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: A, to niska cena.
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
11: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Hiszpania, Austria, Portugalia, Chorwacja, Szwajcaria, Algieria. Oglądaj Mundial od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
12: Gotowi na lato pełne frajdy? Startujemy! Tego lata wskocz do swojego basenu i zostań basenowym bohaterem swojej rodziny. Chomik, Centrum Dom i Ogród, bezpośredni importer firmy Bestway, przyciąga cenami. W jednym miejscu ogromny wybór basenów ogrodowych, jacuzzi oraz dmuchanych wodnych atrakcji dla dzieci. A ponadto akcesoria basenowe, od chemii po pompy, filtry i pokrowce. Zostań basenowym ekspertem. Chomik Gdów, koło Wieliczki. www.chomik.pl.
0: Reklama.

0: Summer Song, grupa Texas w Radiu Plus. Niecałe 9 minut do 19. Czy Państwo pamiętają, że to już po raz trzeci w tym roku odbędzie się edycja tynieckich recitali kameralnych? Przywykliśmy do tynieckich recitali organowych, ale trzeci raz będą już też recitale kameralne. W tę niedzielę rozpocznie ten cykl koncertów Leonora Armellini, grająca na fortepianie. Należy ona do najwybitniejszych pianistek swojego pokolenia. Międzynarodowe uznanie przyniosło jej zdobycie 5. nagrody w czasie 18. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. To było 5 lat temu. To czyni ją pierwszą włoską pianistką w historii konkursu, która osiągnęła tak wysoki wynik. Urodziła się w Padwie w 1992 roku, ukończyła z najwyższymi wyróżnieniami konserwatorium w swoim rodzinnym mieście w wieku zaledwie 12 lat. Teraz będziemy mieli okazję słuchać jej w czasie tynieckich recitali kameralnych. W niedzielę prezentować będzie właśnie utwory Fryderyka Chopina. Wstęp jest wolny. Niedziela, godzina 16:00. W murach opactwa ojców benedyktynów w Teńcu.
1: Radio Plus.

0: reklama.
1: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Reklama.
6: Czy Państwo wiedzą, że w 1979, właśnie 2 lipca, firma Sony wprowadziła na rynek nowe urządzenie do słuchania muzyki o nazwie Walkman? To był pierwszy przenośny magnetofon kasetowy. No, może nie całkiem pierwszy przenośny, ale pierwszy taki, który można było schować do kieszeni, wpiąć słuchawki i słuchać muzyki. 30 lat. W tym czasie Sony sprzedała ponad 385 milionów Walkmanów. Były Walkmany w wersji na kasetę, na płyty kompaktowe, na minidyski, na płyty cyfrowe. No, dopóki nie pojawił się iPod, to produkty firmy Sony królowały. Niecałe 2 minuty do wiadomości o 19:00. Na razie w Radio Plus.

0: Węgry cofnęły status uchodźcy Ziobrze i Romanowskiemu. Zrobimy wszystko, by stanęli przed sądem, zapowiada minister sprawiedliwości. Planowali zamachy terrorystyczne, akt oskarżenia przeciwko czterem mężczyznom. W Warszawie stanie pomnik Misia Wojtka, niedźwiedzia, który towarzyszył żołnierzom. Jest 19:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zrobimy wszystko, by uciekinierzy stanęli przed sądem, zapowiada minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. To po tym, jak Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu i Zbigniewowi Ziobrze i unieważniły ich dokumenty podróże. Polska zwróci się teraz do USA z pytaniem, czy osoby pozbawione takich dokumentów nadal mogą przebywać na terytorium Stanów. Jutro w Warszawie spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Do rozmowy Radosława Sikorskiego i Andrija Sybichy dojdzie w obliczu ostrego kryzysu dyplomatycznego. Chodzi o spór wokół UPA i odebranie przez prezydenta Karola Nawrockiego orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Ten temat zdominuje spotkanie?
1: Na pewno się pojawi. MSZ przekazało, że wśród tematów rozmowy ministrów będzie sytuacja na froncie i relacje między oboma państwami, a te są bardzo napięte. Mamy spór wokół UPA, odebranie orderu, potem nieobecność Wołodymyra Zełenskiego na konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy, która odbywała się w Gdańsku. Ukraiński parlament przyjął też ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. Nasza dyplomacja liczy, że nie będzie tam osób odpowiedzialnych za zbrodnie na Polakach, a właśnie Zełenski, wnosząc projekt w tej sprawie, zaznaczał, że nikt nie będzie Ukraińcom mówił, jakich bohaterów mają szanować. Jest więc o czym rozmawiać, pozostaje czekać na efekty tego spotkania.
0: To był Michał Skolimowski. Staną przed sądem za planowanie zamachów terrorystycznych. Olsztyńska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko czterem mężczyznom. Ci 19- i 20-latkowie mieli przygotowywać się do ataków, gromadzić środki pirotechniczne i uczestniczyć w szkoleniach strzeleckich.
2: Podejrzani usłyszeli łącznie tutaj 7 zarzutów. Co do zasady, w części przyznali się do stawianych im zarzutów. Jedynie jeden z oskarżonych kategorycznie nie przyznał się do stawianych mu zarzutów.
0: Mówi Daniel Brodowski z prokuratury okręgowej w Olsztynie. Wiadomo, że oskarżonych interesowały m.in. miejsca kultu religijnego i szkoły. Grozi im 10 lat więzienia. Ponad 640 tysięcy osób może stracić pracę przez AI, wynika z eksperymentalnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakie zawody są najbardziej zagrożone?
3: Operatorzy wprowadzania danych, edytorzy tekstów, pracownicy rachunkowości, księgowości czy statystycy. W sumie takich zawodów jest 13. GUS policzył, że może to dotyczyć ponad 640 tysięcy osób.
4: AI kiedyś panią zastąpi?
5: Wydaje mi się, że tak.
4: To się stanie w najbliższym czasie, czy jeszcze chwila?
5: Max 5 lat.
6: Ja zajmuję się testowaniem programowania.
4: W przyszłości AI pana zastąpi?
6: Myślę, że nie. No ewentualnie zawsze może się przebranżowić na masażystę na przykład.
3: Mówili mi warszawiacy, a w zawodach stosunkowo bezpiecznych względem AI, takich jak krawiec, szewc czy jubiler, brakuje nowych rąk do pracy. Największa luka pokoleniowa jest wśród lekarzy specjalistów, mówi mi Dominik Dąbrowski z GUS.
7: Gdzie średnia wieku w tym zawodzie wynosi 56 lat.
3: Najwięcej młodych ludzi, gdzie mediana wieku wynosi 25 lat, pracuje w fast foodach.
0: O czym informował Jakub Krzyżak.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: W centrum Warszawy stanie pomnik Misia Wojtka. Radni poparli pomysł upamiętnienia niedźwiedzia, który towarzyszył żołnierzom 2. Korpusu Polskiego podczas II wojny światowej. Największą sławę przyniosła mu bitwa o Monte Cassino.
9: Według relacji zachowanej w czasie bitwy o Monte Cassino w pewnym momencie miś zabierał, czy też pomagał żołnierzom, troszeczkę naśladując ich działania, zabierał skrzynki z amunicją.
0: Mówi Grzegorz Rutkowski z Muzeum Historii Polski. Pomniki Misia Wojtka stoją już m.in. w Krakowie i Szczecinie, a także we włoskim Cassino i w szkockim Edynburgu.

7 minut po 19 słuchają Państwo Radia Plus, a w Radiu Plus Bogdan Ingersleben, to ja i będę z Państwem do godziny 20.

b.ingersleben@radio-plus.pl. W tej godzinie też ten adres może się przydać. Natomiast na razie chcę Państwa zainteresować sobotnim koncertem. Gosia Andrzejewicz, Szalone lata 2000 i relaks przy dźwiękach tybetańskich mis. To będzie w sobotę w ośrodku Ruczaj. Back to 2000. Gosia Andrzejewicz to gwiazda muzyki pop, która w tym okresie, bo w 2004 roku, o ile pamiętam, zadebiutowała na polskiej scenie. Zabierze ona Państwa w muzyczno-taneczną podróż właśnie do lat 2000. Gwoździem programu będzie koncert, który rozpocznie się o 18:00 i po tym koncercie spotkanie z artystką. Muzyka, którą wykonuje, to głównie pop i dance pop, ale chętnie czerpie też inspiracje z hip-hopu, swingu, muzyki elektronicznej. Wylansowała takie przeboje jak Pozwól żyć, Słowa, Trochę ciepła, Lustro. I najprawdopodobniej te utwory wykona także w sobotę w Ośrodku Kultury Ruczaj. Bilety dostępne są w sieci internetowej, musicie Państwo szukać na stronie Ośrodka Ruczaj. Sobota.

świeży bukiet lawendy będą Państwo mogli zabrać do domu, jeżeli jutro wstaną Państwo odpowiednio wcześnie. Akcja rozdawania lawendy odbywać się będzie na placu Świętego Ducha w Krakowie. Potrwa do 3 godzin. Organizatorzy zapowiadają jednak, że liczba przygotowanych bukietów będzie ograniczona, więc trzeba będzie się pospieszyć i być rano. Ten lawendowy poranek rozpocznie się o godzinie 9. Jeśli Państwo będą, no to skończy się szybko, a jeśli nie, to do godziny 12 będzie można zaglądać i odbierać świeże bukiety lawendy i zabrać ze sobą do domu trochę tego letniego klimatu. Po zasuszeniu lawenda długi czas zachowa swój charakterystyczny zapach. Rośliny przycięte na potrzeby akcji wkrótce ponownie zakwitną i prawdopodobnie będzie kolejna akcja. Tak jak wspomniałem, liczba bukietów będzie ograniczona. Warto pojawić się rano, początek o 9. W Radiu Plus Edyta Bartosiewicz.

0: Reklama.
1: Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej scenie Energy 2000 zagra największa, 300-osobowa góralska kapela w Polsce. W programie od 15 piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000. Bilety dostępne na koncertyprzytkowice.pl.
2: Teraz ty. Ucz się, rozwijaj, działaj. Świetne hasło, ale czy dotyczy ciebie?
3: Możesz mieć wątpliwości, ale zacznij działać. Postaw na siebie, bo rozwój jest możliwy niezależnie od wieku.
2: Wejdź na stronę rozwijamsie.pociągdokariery.pl. Tam znajdziesz informacje, które ci pomogą.
4: Wykorzystaj możliwości, jakie daje Małopolska. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Kampania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dofinansowana z funduszy europejskich.
5: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
6: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
5: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
6: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
7: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Ogórek gruntowy polski 2,99 za kilogram. Limit 5 kg na osobę. Oferta ważna tylko przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
0: Reklama.
8: 23 minuty po 19:00. Tina Turner w Radiu Plus.

0: Będą barwne stroje, występy zespołów z całego świata, widowiskowe parady i warsztaty. Mówię o 12 międzynarodowych małopolskich spotkaniach z folklorem, które odbywać się będą od 13 do 20 lipca. Festiwal ten na stałe wpisał się już w kalendarz kulturalny naszego regionu. To 8 dni pełnych muzyki i tańca. Na scenach w Myślenicach, Krakowie i Krynicy Zdroju zaprezentuje się 300 artystów z 4 kontynentów. Małopolanie będą mieli okazję poznać bogactwo kultur z różnych stron świata, ich tradycje, może też i nawiązać międzynarodowe przyjaźnie.
1: Robert Belica, zastępca burmistrza miasta i gminy Myślenice, dyrektor organizacyjny Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem. To już cykliczne wydarzenie, już praktycznie 12. edycja wielkiego ogólnoświatowego festiwalu, gdzie zapraszamy do Myślenic, do Małopolski zespoły z różnych stron świata. Zamysłem jest to, aby przede wszystkim integrować, ale pokazać również różnorodność kultur, barwność folkloru różnych narodowości poprzez taniec, śpiew, a również poprzez smaki, jakie tworzą w kuchniach swoich regionów, swoich krajów.
2: Co odbędzie się podczas festiwalu w tym roku?
3: Pawlak Tomasz, dyrektor artystycznych międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem. W tym roku bardzo mocno reprezentowana jest Ameryka Południowa, ponieważ mamy 5 zespołów z Ameryki Południowej. To Meksyk, Paragwaj, Ekwador, Panama oraz Chile. Oprócz tego USA, z Ameryki Północnej, z Europy 3 zespoły. To Serbia, Rumunia oraz Węgrzy. No i z Azji Tajwan. Nie może też zabraknąć reprezentantów tutaj Myślenic, Małopolski, czyli zespołu pieśni i tańca Ziemia Myślenicka. Oprócz koncertów folklorystycznych zespołów, które przyjechały do nas z całego świata, które odbędą się na deskach sali widowiskowej Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu, to szereg warsztatów odbywających się w Muzeum Niepodległości, także w Mokisie. To są oczywiście wydarzenia na głównej scenie, czy wielkie koncerty, a oprócz koncertów folklorystycznych jeszcze Gwiazda Wieczoru, to jest koncert Wojtka Szumańskiego, koncert zespołu Zazula.
1: Musimy zaznaczyć, że mamy również sceny wyjazdowe i w Krakowie, i w Krynicy Zdroju. Przyjeżdżają do nas ludzie, którzy znają ten festiwal z różnych zakątków Polski, ale mamy również sygnały, że przecież i z Europy nas odwiedzają. Wszyscy ci miłośnicy folkloru mogą nas odwiedzić i tak się też dzieje.
2: Będą też parady.
3: W Myślenicach będzie parada. Oczywiście zapraszamy wszystkich do Myślenic na piękny korowód, barwny korowód, głośny korowód, ale oprócz tego też w Krakowie będzie parada wyruszająca spod Galerii Krakowskiej oraz koncerty właśnie na placu przy Galerii Krakowskiej.
2: Dlaczego warto poznać te kultury, zobaczyć, doświadczyć tego folkloru?
3: Folklor to sposób na życie, to jest coś, co łączy. Folklor nigdy nie dzieli. Folklor jest czymś, co spaja nasze narody. My wszyscy prezentujemy swoje kraje, prezentujemy nasz dorobek, naszą tożsamość, natomiast razem zawsze się wspieramy, nigdy nie rywalizujemy ze sobą. To jest coś, co tylko łączy, nigdy nie dzieli.
1: Warto przyjechać na ten festiwal, ponieważ na mapie, myślę, festiwali europejskich, a przede wszystkim polskich, piastuje on takie dość pokaźne miejsce, zważywszy na to, że te zespoły pokazują różnorodność swoich kultur. I tego mieszkańcy Małopolski, ale również goście nas odwiedzający są bardzo spragnieni.
2: Dlaczego ten festiwal jest wyjątkowy?
3: To jest przynajmniej 10 zespołów zagranicznych, to jest 300 wykonawców, to jest cały szereg imprez, który trwa cały tydzień, także jest olbrzymia ilość wydarzeń, warsztatów, koncertów.
1: Nasz region Małopolski, Myślenice słyną z bogatej kultury. I tą bogatą kulturę również zapraszamy do Myślenic. W sercu Myślenic na rynku wystąpi szereg zespołów. I jeżeli chcecie Państwo poznać ich koloryt, ich śpiew, ich taniec, ich pokaźną kulturę, zachęcamy, byście tutaj przyjechali i poznali. Poznali ich język, poznali ich tradycje. To naprawdę wielkie święto kultur. Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam.
0: O międzynarodowych małopolskich spotkaniach z folklorem będziemy Państwu jeszcze przypominać. Teraz już powiem, że uroczyste otwarcie 13 lipca o 17 w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu.

Biografia Nikołaja Gogola, genialnego ukraińsko-rosyjskiego pisarza, dramaturga i publicysty, autora Rewizora i Martwych Dusz, celebryty swoich czasów i postaci pełnej społeczności przede mną. Zagadka Gogol, tak zatytułowana jest ta książka i tą książką chcę Państwa zainteresować. Słuszny tytuł, bo to człowiek zagadka, wybitny pisarz, do dzisiaj swoimi tekstami wywołujący salwy śmiechu, a jednocześnie noszący w sobie kosmiczną grozę. Potężny duch w rachitycznym, brzydkim ciele, borykający się ze swoją orientacją, dewocją, chorobami i psychozami. Potrafił być odstręczający i nadspodziewanie uroczy. W towarzystwie raz do rozpuku zabawny, raz uchodzący za gbura. Wieczny uciekinier tułający się po drogach Europy. Do tego Ukrainiec z duszą chachłacką i rosyjską. Śmiech traktował jak lek na dopadający go znienacka strach przed życiem. Choć od jego śmierci minęło ponad 170 lat, to jego komedie wciąż grane są przez teatry na całym świecie, a książki wydawane w różnych językach. Spierają się o niego Ukraińcy i Rosjanie, wykorzystując go w narracji na temat putinowskiej wojny. Twórczość zaś nie straciła na aktualności, podobnie jak słynne zdanie: jeden tam tylko jest porządny człowiek, prokurator, ale i ten, prawdę mówiąc, świnia. Zagadka Gogol. Powędruje do osoby, której mail wpadnie do mojej skrzynki odbiorczej jako pierwszy. b.ingersleben@radio-plus.pl. Pod ten adres proszę pisać. W mailu proszę się oczywiście przedstawić. Ja zwrotnie odpowiem, w jaki sposób książkę odebrać.

0: zwykle zaglądamy do kalendarza muzycznego i tam szukamy ciekawych zdarzeń, które związane są z danym dniem. Pani Monika zwróciła jednak uwagę, gdy mówiłem o zagadce Gogol, o tej książce, że dzisiaj mija rocznica śmierci artysty, który, pisarza, artysty, który ukrywał się na przykład pod pseudonimem Szerszeń albo Inspicjent Brzeszczot. To znany nam Jan Brzechwa, znany jako autor bajek, jako autor wierszy dla dzieci, ale też satyrycznych tekstów dla dorosłych. Był też tłumaczem literatury rosyjskiej. Zmarł 2 lipca w 1966 roku w Warszawie.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
0: A skoro wspominam o kalendarzu muzycznym, to dzisiaj przypadają urodziny Józefa Skrzeka. Urodził się 2 lipca 1948 roku. W 1969 debiutował na scenie, był wtedy członkiem tria, które towarzyszyło wokalistce pochodzącej z Indonezji. Mario Lane, tak się nazywała. W tym samym czasie zetknął się z zespołem Breakout, bo właśnie to trio poprzedzało występ Breakoutu na koncertach. Rok później oficjalnie został stałym członkiem zespołu Breakout. Tam grał na pianinie, na gitarze basowej i śpiewał. A rok później założył zespół Silesian Blues Band, SBB. Poza nim w tym zespole SBB grali Antymos Apostolis i Jerzy Piotrowski. Ci trzej muzycy współpracowali z Czesławem Niemenem jako grupa Niemen i nagrywali razem z nim albumy. W Radio Plus Savage Garden.

0: Reklama.
1: Tato, a pamiętasz Rapkoland?
2: Jak mogłem zapomnieć? To rodzinny park rozrywki w Rabce-Zdrój. Bawiłem się tam, kiedy byłem w twoim wieku.
1: To musimy jechać znowu. Rapkoland to teraz kraina Kruca Bomby i owieczek Irenek.
3: Wow, czyli jeśli nie byłeś tam w ostatnich latach...
2: To jakbyś nie był tam wcale.
1: Hurra! Jedziemy do Rapkolandu.
4: Czeka tu na was niemal 50 atrakcji. Karuzele, edukacyjne place zabaw i nowa wodna atrakcja Chlapu Chlap. Cicho, owieczki, goście idą.
5: Mamo, będzie spalony?
6: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
7: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
8: Uff, ale gorąco.
9: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czekają na nas plaża z bajecznymi widokami na panoramę Tatr oraz cykl eventów dla całych rodzin. Będą aktywności sportowe, gry rodzinne, płucenie oscypka oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
10: No to jedziemy kolejem na Gubałówkę.
0: Reklama.

To już jutro w miejscowości Roztoka Brzezinym rozpoczyna się festiwal Między Polami. Potrwa do niedzieli, to 3 dni ucieczki od wielkomiejskiego pośpiechu, powrót do natury, przede wszystkim obcowanie z żywą tradycją i doskonałą muzyką. Festiwal połączy pokolenia wokół warsztatów żywych tradycji. Rękodzieło, taniec tradycyjny, będzie też praca z głosem i energetyczne koncerty, bo na scenie wystąpią Goral, Karolina Czarnecka, Echo Rodu, Paprodziad, Follow Rivers, grupa Szlakiem Starych Drzew. Festiwal ma charakter całkowicie misyjny. Wszystkie towarzyszące mu warsztaty są bezpłatne i otwarte dla wszystkich. Natomiast dochód ze sprzedaży biletów

0: 3 minuty dzielą nas od 20. O 20 rozpocznie się spotkanie z Markiem Sierockim, który będzie dla Państwa miksował muzykę. A ja cóż, pójdę do domu. Spotkamy się jutro po 17:00, rozpoczniemy magazyn reporterów, bo w wakacje, tak jak codziennie przypominam, magazyn reporterów rozpoczyna się o 17:00, a potem jeszcze piątkowy wieczór też spędzę z Państwem do godziny 20:00. Dziś to wszystko. Bogdan Ingersleben, kłaniam się Państwu, do usłyszenia.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Witam gorąco i serdecznie, pozdrawiam wakacyjnie. Na początek duńska grupa Laidback i Sunshine Reggae. Potem kolejny kołyszący przebój Wild World i Maxi Priest i wreszcie Peter Andre, Mysterious Girl.

0: Taką utworem Put It On The Ritz zakończył pierwszy dzisiejszy miks przebojów z nutą nostalgii. Radio Plus. Reklama.
1: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Ogórek gruntowy polski 2,99 za kilogram. Limit 5 kg na osobę. Oferta ważna tylko przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Tani weekend w marketach Jan. W Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Wyciśnij jakość do ostatniej kropli, byś pędził w stronę celu na pełnym baku paliwa i dobrej energii. Tankuj na stacji Moja Jordanów. Stacja paliw, myjna bezdotykowa, sklep motoryzacyjny, całodobowy parking, noclegi, punkt gastronomiczny. Czekamy na Ciebie codziennie. Stacja Moja, Jordanów, ulica 3 Maja 87.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Reklama.

0: Radio Plus Kraków. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na drugi dzisiejszy miks. Otwiera go holenderska grupa Fantastic utworem Costa Blanca. Potem zespół Magazine 60 i Rendezvous Sir La Costa del Sol. Będzie też Kaoma i Lambada.

była grupa Bonham, teraz Rigueira, Vamos a la Playa, potem ponownie grupa Fantastic, tym razem w utworze Everybody Loves the Sunshine, a na zakończenie tego miksu raz jeszcze Bonham i Gotta Go Home.

0: Grupa Bonem utworem Got Go Home zakończyła ten mix.
1: Radio Plus. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Hiszpania-Austria, Portugalia-Chorwacja, Szwajcaria-Algieria. Oglądaj Mundial od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Reklama.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Tym razem przenosimy się do słonecznej Italii. Na początek król włoskiej piosenki Adriano Celentano, Don't Play That Song, potem Umberto Tozzi i Tu, a także Alan Sorrenti i Tu Sei L'Unica Donna Per Me.

0: włoski duet Olivier Onion z utworem Santa Maria zakończył ten mix. Radio Plus.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej scenie Energy 2000 zagra największa, 300-osobowa góralska kapela w Polsce. W programie od 15 piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000. Bilety dostępne na koncertyprzytkowice.pl.
1: Reklama.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: W tanecznych, wakacyjnych klimatach z nutą nostalgii przed nami Rick Astley, Together Forever, potem Kylie Minogue, I Should Be So Lucky, a także trio Big Fun i Blame It on the Boogie.

0: Paris utworem Dolce Vita zakończył nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszam już jutro, słyszymy się tuż po godzinie 20. Marek Sierocki. Radio Plus.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Uff, ale gorąco.
4: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czekają na nas plaża z bajecznymi widokami na panoramę Tatr oraz cykl eventów dla całych rodzin. Będą aktywności sportowe, gry rodzinne, płucenie oscypka oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
5: No to jedziemy koleją na Gubałówkę.
1: Reklama.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamięta.

Dzień dobry, Małgorzata Ostrowska. Najserdeczniej i najsłoneczniej pozdrawiam Was z hamaka. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

I tried to touch. I've told the truth. I didn't come.